Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Leszno.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: RMFFS Kaleszno News.
1: Joanna Nachaliasz, zapraszam na magazyn lokalny. Plac Powstańców w Lesznie czeka kolejna zmiana. Z centralnej części placu za synagogą usunięty zostanie asfalt, a miejsca parkingowe przeniesione będą na pobliską Marcinkowskiego. To będą już ostatnie zmiany w tej części miasta. Opowiada o nich Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni i estetyzacji miasta.
2: Jesteśmy już po opracowaniu dokumentacji, po złożeniu wniosku o dofinansowanie na działania i w przededniu otrzymania informacji, czy to dofinansowanie zostało nam przyznane. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej w przyszłym roku będą dokonywane już zmiany w gruncie. Czyli rośliny z donic znikną donice, zniknie jeszcze ten na zielono pomalowany asfalt, który został na Placu Powstańców, a przestrzeń zostanie zorganizowana zgodnie z projektem, który był również konsultowany z mieszkańcami.
3: To jest to miejsce tuż za synagogą, czyli ten plac, który na co dzień służy jako parking, a od święta jest miejscem różnego rodzaju imprez, tak?
2: Tak, to co teraz powiedziałam dotyczy głównie tego placu za synagogą, obecnie funkcjonującego jako parking miejski, natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to plac miejski. Natomiast zmiany były trochę szerzej prowadzone, bo jeszcze u zbiegu ulicy Wałowej, Więziennej i Tylnej, gdzie w ubiegłym roku robiliśmy odbetonowania i powstały już rabaty retencyjne w gruncie, została tam jeszcze jedna przestrzeń pomalowana na zielono, asfaltowana, wybetonowana i tą chcielibyśmy również w tym roku jeszcze odbetonować, tak żeby dopełnić już zagospodarowanie tej przestrzeni, ale to już nie jest stricte na Placu Powstańców, tylko zaraz za Placem Powstańców u zbiegu właśnie tych trzech ulic, Wałowej, Więziennej i Tylnej.
3: Wrócę jeszcze do Placu Powstańców, czyli tu, gdzie jest parking, gdzie jest asfalt. Rozumiem, że on zostanie ściągnięty.
2: Asfalt będzie zdjęty w centralnej części placu, bo szanujemy układ drogowy, który jest, zapewniając dojazd mieszkańcom do ich posesji, a także konieczność zapewnienia drogi przeciwpożarowej czy dla służb. Także na części drogowej, która przebiega przy placu, będzie asfalt. Natomiast na samym placu robimy nawierzchnię z kostki granitowej, która będzie miejscami rozszczelniona. Wprowadzamy rabaty retencyjne. Po obrzeżu będą miejsca postojowe, także z samego placu nie znikają wszystkie miejsca postojowe. Zostaje spora część. Na oddzieleniu tego układu komunikacyjnego od części głównej placu, takiej kreacyjnej, reprezentacyjnej, będzie rabata retencyjna, a na samym placu jeszcze też robimy dosadzenia drzew.
3: Drzewa nie będą w donicy, ale bezpośrednio w gruncie rosły, tak? Jakie to będą drzewa? Pewnie nic dużego, co się rozrośnie jak dąb bolek na placu Metzinga.
2: Nie będą to duże drzewa. Znaleźliśmy miejsce w gruncie pomiędzy gęsto utkaną siecią podziemną. Zależało nam na tym, żeby drzewa rosły w gruncie, bo one dużo lepiej rosną. Mają gdzieś tam wtedy dostęp już do tych wód gruntowych z czasem. Wiadomo, że te pierwsze lata będą dla nich trudne i musimy się postarać o utrzymanie tych nasadzeń. Będą wymagały też większej pielęgnacji. Natomiast udało nam się takie miejsca znaleźć wzdłuż północnej pierzei placu i południowej będą wykonane nasadzenia drzew.
3: To o jakiej liczbie drzew mówimy?
2: Niestety tylko kilku sztuk. Nie A będzie jakie? To duża ilość. To lipa drobnolistna Greenspire, czyli w odmianie mniejszej, rosnącej ku liście. Stuszkowato z czasem. I klon też w mniejszej odmianie, tak żeby pomieścić się w szerokości pasa drogowego i nie kolidowały potem z samochodami, pieszymi i innymi rzeczami.
3: Jak znikną te miejsca parkingowe, to gdzie będą dołożone w zastępstwie?
2: Mówimy, że nie znikają, tylko że je przenosimy, relokujemy w najbliższe otoczenie, bo na ulicy Marcinkowskiego od początku było to komunikowane i zakładane po uzgodnieniu z zarządcą drogi, że jest tam technicznie możliwość wykonania, wprowadzenia malowania na tej szerokiej jezdni i wprowadzenia równoległych miejsc postojowych.
3: Czyli mieszkańcy nie powinni być zaskoczeni tymi zmianami, bo one były wielokrotnie też i konsultowane, i omawiane.
2: Od samego początku mówiliśmy o tym, że chcemy przywrócić funkcję placu miejskiego na Placu Powstańców, a co się z tym wiąże, to jest przeniesienie części miejsc postojowych w inne, najbliższe otoczenie, tak żeby mieszkańcy nie stracili możliwości zaparkowania samochodu najbliżej, jak to tylko możliwe, swojego miejsca mieszkania.
3: Po tych pracach to już będą ostatnie zmiany na Placu Powstańców, czy jeszcze coś jest w planach?
2: Na Placu Powstańców to już będzie wszystko. Od procesu prototypowania, którym zaczęliśmy, do momentu realizacji zadania będzie zakończony w całości Plac Powstańców razem z tym otoczeniem, czyli ulicą Wałową, Więzienną i Terenem.
3: Kiedy będzie wiadomo, czy miasto dostanie na to pieniądze? Bo rozumiem, że jak nie dostanie na przykład, to te plany będą musiały poczekać, tak? Na kolejne jakieś finansowania, czy też mimo wszystko wtedy ze środków własnych?
2: Będziemy musieli poczekać, myślę, na dofinansowanie. Wniosek był składany już jakiś czas temu. Były też dosyłane już uzupełnienia. Liczymy na to, że do końca tego roku będziemy wiedzieć, czy otrzymaliśmy dofinansowanie i wtedy w przyszłym roku moglibyśmy z działaniami ruszyć.
3: Jest jakaś duża kwota na realizację tych przemian?
2: Koszt wykonania zgodnie z dokumentacją, która była opracowana, to jest około 2 400 zł. Natomiast wysokość dofinansowania, one niestety w różnych programach są różne. Czasami to jest 80%, czasami to jest 75%. W tym programie, w którym składaliśmy, to dofinansowanie było ciut niższe.
1: Wizualizację nowego Placu Powstańców zobaczycie na leszno.sk.pl. Duży radar stacjonarny do dużego Fiata i na szosę rydzyńską. Leszczyńscy policjanci wspominają kontrole drogowe sprzed pół wieku. Zmieniły się radiowozy, samochody kierowców, ale tłumaczenia tych z ciężką nogą są nadal takie same. Jak kiedyś suszyli policjanci, mówi młodszy inspektor Paweł Prałat, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Miłośnik historii i Leszna, autor facebookowego profilu Leszno w czasach minionych.
4: Jest to też gdzieś na wielu filmach z tamtego okresu pokazane, no była to prawdziwa operacja ustawienia wręcz małego posterunku, bo stelaże na trójnogach ustawiane. To zajmowało dużo czasu, ale można sobie też wyobrazić sytuację, kiedy taki radarowy miernik prędkości, który prezentowaliśmy niedawno na naszej stronie, co musieli milicjanci czy policjanci zrobić, kiedy pojazd nie zatrzymał się do kontroli i trzeba było podjąć pościg. To zanim urządzenie zostało schowane do bagażnika, to minęło zazwyczaj tyle czasu, że dogonienie kogoś, kto z dużą prędkością przemknął koło radiowozu, no w zasadzie było już mało realne i możemy się tylko domyślać, że policjanci, czy milicjanci, może mówić, bo zdjęcia akurat przedstawiły milicjantów w takiej sytuacji, mogli po prostu nie podejmować tego pościgu, no i odpuszczać go, tak mówiąc kolokwialnie, wiedząc, że nie ma on większego sensu.
3: To zdjęcie to jest właśnie z tej naszej trasy rydzyńskiej, popularnej wtedy wśród, nazwijmy to, ówczesnych piratów drogowych i dzisiaj też popularna trasa szybkiego ruchu.
4: Wiem, że nawet jest obecnie gdzieś się pojawiło w przestrzeni medialnej, że jest tam niebezpiecznie, że można tam ustawić odcinkowy pomiar prędkości. To też jest narzędzie dzisiaj do walki z osobami przekraczającymi tą prędkość. No to jest historia Leszna, ta trasa, historia naszego regionu i pod względem tego, że sam pamiętam, kiedy wielu kolegów, kupując jeszcze na początku lat 90. sobie jakiś samochód, no to jedziemy na Rydzyńską sprawdzić, gdzie tam ta strzałeczka prędkościomierza potrafi dojść. Innych dróg takich w naszym regionie nie było i wtedy te przechwałki, ile tam można jechać, były dość powszechne. Dzisiaj wiadomo, kiedy mamy autostrady, drogi szybkiego ruchu, ta droga już jest mniej legendarna i też na pewno dużo bezpieczniejsza od momentu, kiedy te pasy ruchu zostały rozdzielone.
3: Jakie wtedy były tam maksymalne dozwolone prędkości i jakie są dzisiaj, przypomnijmy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział?
4: Powiem szczerze, nie zajmuję się tak nominalnie przepisami ruchu drogowego, więc nie chciałbym mówić, czy się tam dzisiaj 90 jest, bo jest to droga poza terenem, obszarem zabudowanym. Natomiast pisząc gdzieś ten post, no sam się zainteresowałem jednym z pytaniem internautów na temat dozwolonych tych prędkości i ze zdziwieniem stwierdziłem, gdzieś się doszukując tych informacji, ponieważ wcześniej ich nie znałem, że tak naprawdę do początku lat 70. w zasadzie w Polsce jakieś takie ograniczenia nie istniały. Istniały, jeżeli chodziło o pojazdy ciężarowe, natomiast pojazdy osobowe nie miały takich prędkości i pierwsze takie ograniczenia pojawiły się w roku 73. One w latach 70. oscylowały pomiędzy 100 na godzinę, 80 na godzinę, natomiast w 79. roku zostały określone, jeżeli chodzi o obszar niezabudowany, na 90 km na godzinę i tak naprawdę od tego 79 roku jest to w Polsce utrzymane, że na tych drogach zwykłych, poza obszarem zabudowanym, wiadomo, że wówczas nikt nie zajmował się prędkościami na autostradach, bo ich było bardzo niewiele i wówczas na autostradach były te same prędkości po prostu poza terenem zabudowanym. Tak? Natomiast no jest to dla mnie, powiem szczerze, też taka ciekawostka, której się dowiedziałem, że to dopiero od lat 70. w Polsce. Myślę, że to też wynikało z tego, że był to okres, kiedy pojawiło się dużo więcej pojazdów. Wiadomo, że motoryzacja w latach 70. w Polsce przeżyła też pewien taki bardzo gwałtowny rozwój i pewnie wówczas, dbając o bezpieczeństwo, no, władze postanowiły w jakiś sposób to uregulować.
1: Alkoholu nie tolerowano pewnie nigdy za kółkiem. To też jest swego rodzaju postęp, tak, jeśli chodzi o badanie stanu trzeźwości kierowców.
4: Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, odnalazłem probierz trzeźwości, który był powszechnie używany w okresie medycyjnym. Gdzieś tam popularnie tak zwany balonik, bo tak ludzie sobie to zapamiętali, że używając tego probierza w postaci szklanej rureczki na końcu zakładany był balonik, który miał świadczyć o tym, że osoba badana dmucha po prostu w tą rurkę. Gdzieś takim potocznym rozumieniu ludzie używają, że to ten balonik się barwił. Często gdzieś tam w kabaretach jest to gdzieś wykorzystywane. Oczywiście nie barwił się balonik, barwiła się substancja znajdująca się w szklanej rureczce, ale podlegało to ocenie przez kontrolującego, który zaznaczał na specjalnym protokole, w jaki sposób doszło do zabarwienia. Czyli było tak naprawdę robione to wszystko na zaufanie funkcjonariusza. Dzisiaj no myślę, że rzecz, która by była bardzo poddawana pod wątpliwość, jak policjant może swoją oceną decydować, czy ktoś jest trzeźwy, czy nie trzeźwy. Dzisiejsze urządzenia mają wydruki, są legalizowane, wszystko jest robione pod bardzo dużym rygorem i prawnym, i technicznym. Natomiast wówczas opierało się to tak naprawdę na zaufaniu wobec funkcjonariusza, podobnie jak te ówczesne mierniki prędkości, które też nie posiadały, tak jak te współczesne, które wykonują zdjęcia, tak, możemy je przed sądem przedstawić, filmy kręcić. Tak naprawdę kierujący nie ma wielkich szans udowodnienia, że to nie on. Natomiast wówczas tamte mierniki, czy trzeźwości, czy prędkości, opierały się na stwierdzeniu funkcjonariusza. Jechał 100 na godzinę, tak wskazał miernik, ja to poświadczam jako policjant. Miernik zabarwił się na taki kolor, ja to poświadczam jako funkcjonariusz. Na pewno z punktu widzenia obywatela mogło to budzić jakieś kontrowersje, natomiast taka była historia, takie były fakty.
1: Zmienił się sprzęt, czy tłumaczenia kierowców jakoś się zmieniły, czy to jest dalej, panie władzo, albo do pracy, albo to z wczoraj?
4: Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że to się nie zmieniło. No, jesteśmy narodem, który uwielbia się tłumaczyć. Znajdujemy zawsze 100 powodów, dlaczego akurat nam przydarzyło się przekroczyć prędkość, czy popełnić jakieś wykroczenie. Oczywiście to nasze podejście jest, wiadomo, zupełnie inne, diametralnie inne, kiedy patrząc z boku przyglądamy się osobom popełniającym wykroczenia. Wówczas tej litości nie mamy i chcielibyśmy, żeby policja działała jak najbardziej surowo, karała piratów drogowych. Natomiast kiedy to nam się przytrafi mieć ciężką nogę, no to oczekiwalibyśmy oczywiście tego łagodnego podejścia i zrozumienia, że nam to się przydarzyło tylko jeden raz i na pewno piratami drogowymi nie jesteśmy. Ale myślę, że jako naród po prostu jesteśmy w tym wyspecjalizowani i tutaj każdy obywatel ma swoje podejście, chociaż też oczywiście zdarzają się ludzie, którzy bardzo fajnie podchodzą do tego i przyjmują, że skoro zdarzyło się popełnić to wykroczenie, to jak najbardziej zasługują na mandat i w ten sposób to patrzą. Biorą na kartę, tak jest.
1: A skoro o samochodach mowa, myślisz o prawku, a nie masz pieniędzy na kurs? Weź udział w konkursie powiatu leszczyńskiego. Zasady znasz, prawko masz. Do wygrania całkowite lub częściowe dofinansowanie kursu prawa jazdy kategorii B. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września. Szczegóły na temat konkursu znajdziecie na stronie internetowej powiatu leszczyńskiego. Jego finał odbędzie się 28 listopada w leszczyńskim Wordzie. I na koniec jeszcze ważny komunikat. Będzie słychać huk i widać dym. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej szykuje się do ćwiczeń. Prowadzone będą w dniach od 19 do 24 września w okolicach Leszna, Włoszakowic, Krzyżowca i Krobi. Wojsko prosi mieszkańców o ostrożność i o nieudostępnianie w mediach społecznościowych filmów czy zdjęć z ćwiczeń oraz z przemieszczania się żołnierzy i sprzętu wojskowego, jak również o nieudostępnianie lokalizacji wojsk.
0: SK Leszno News.
1: W Radiu SK Leszno magazyn lokalny zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Na 20 tysięcy złotych oszacowano straty po pożarze w Dłużynie w gminie Włoszakowice. Ogień powstał dziś przed południem w jednej z przyczep kempingowych na prywatnej posesji, w której przebywał właściciel. Doszło do wybuchu dwóch butli z gazem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Spaleniu i uszkodzeniu uległy dwie przyczepy kempingowe oraz urządzenia, narzędzia i silniki znajdujące się w ich bliskiej odległości. Jako prawdopodobną przyczynę pożaru strażacy wskazali nieprawidłową eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych. Gospodarz z Betkowa, niedaleko Kościana, liczy straty po pożarze. Stracił cenny rolniczy sprzęt, mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
5: 1 września o godzinie 15.18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Betkowo, gmina Czempiń, ma miejsce pożar budynków gospodarczych. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce, przeprowadzonym rozpoznaniu, stwierdzono, że pożarem objęte są maszyny rolnicze znajdujące się pod wiatą, budynkiem gospodarczym. Strażacy natychmiast podali prądy wody w natarciu na palący się sprzęt oraz w obronie zagrożonych kolejnych maszyn oraz budynków. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się szybko opanować płomienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne maszyny. Mniej spaleniu uległy m.in. dwa ciągniki rolnicze, ładowarka. Spaleniu również uległ samochód osobowy.
1: Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia m.in. na kombajn i inne maszyny rolnicze oraz pozostałą część budynków. W działaniach udział wzięło 8 zastępów Straży Pożarnej, 4 z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz jednostki OSP ze Słonina, Czempinia, Racotu i Gryżyny. Policja w Górze czeka na wyniki badań krwi. 54-latka będą miały wpływ na postawione mu zarzuty. Mężczyzna kierował Mitsubishi i w Jastrzębie i przekroczył prędkość. To był początek jego kłopotów, mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
6: Górowscy policjanci z drogówki podczas pracy na radarowym mierniku prędkości w miejscowości Jastrzębie zatrzymali kierującego osobowe Mitsubishi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się szybko okazało, wykroczenie było jedynie początkiem poważniejszych problemów kierowcy. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 54-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd. Mimo obowiązującego zakazu zdecydował się wsiąść za kierownicę, czym popełnił przestępstwo. Czujność funkcjonariuszy nie zawiodła. Zachowanie kierującego wzbudziło ich podejrzenia. Wykonany test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. Mieszkaniec gminy Góra został zatrzymany, a następnie pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych, które będą kluczowe dla przedstawienia zarzutów.
1: Z rynku w Lesznie wystartował 7 rajd na Wschowę. To od kilku lat nieodłączny element obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lesznie i we Wschowie. Organizowany jest na pamiątkę wojskowego manewru z 1939 roku.
7: Dowódca garnizonu Leszny, podpułkownik Piotr Plewa. Realizujemy marsz na Wschowę. Jest to kontynuacja w ramach rocznicy 87. wypadu żołnierzy z garnizonu Leszno na Wschowę, wtedy tereny niemieckie. Cyklicznie co roku kontynuujemy tą tradycję. 87 lat temu 300 żołnierzy z garnizonu Leszno pod dowództwem kapitana Edmunda Lesisza zrealizowało manewr, który tak de facto nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy. Jesteśmy spadkobiercami tej tradycji.
1: I też 300 żołnierzy dziś pomaszeruje?
7: Około 300 ze względu na różnego typu zadania poza garnizonem jest wybrana siła żołnierzy do tego zadania.
1: Rozumiem, maszerujecie, no dzisiaj pogoda sprzyjająca, ale bez względu na warunki do tej pory to się odbywało. No
7: oczywiście tak, jesteśmy przygotowani na wszystkie warunki atmosferyczne. Będziemy maszerować wzdłuż dwunastki, oczywiście odcinkami, bo ze względu na bezpieczeństwo dla żołnierzy będzie to podzielone na odcinki. Ostatni etap będzie z Dębowej Łęki do Wschowy, pieszo.
8: oddziały. Patrz!
9: Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Lesznie.
1: Pomysłodawca tego wydarzenia.
9: Pomysłodawca wraz z podpułkownikiem Danielem Katarzyńskim. To wydarzenie zorganizowało się po raz pierwszy w 2020 roku. Wtedy jeszcze byłem dyrektorem Muzeum Ziemi Mysłowskiej, a dziś organizujemy to wydarzenie już w oparciu o nasze Stowarzyszenie Leszczyńskiego Sokoła i partnerów, władze miasta Leszna, władze starostwa sosowskiego i innych partnerów.
1: Skąd pomysł, by coś takiego zrobić? No, gdyby nie wybuch wojny, to by tego wydarzenia nie było, ale co skłoniło do tego?
9: Przede wszystkim filozofia naszej organizacji. My jesteśmy organizacją, która stawia na zwycięstwa i tutaj jesteśmy zdania, że lepsze są małe zwycięstwa niż wielkie porażki. I w morzu tej klęski, którą była kampania wrześniowa, to wydarzenie, ten rajd na Wschowę, no może uchodzić jako wzorcowo przeprowadzona akcja, która pokazała, że polski żołnierz może być dobrze dowodzony i może tę akcję wykonać prawidłowo, wykonać akcję przede wszystkim na terenie wroga ówczesnej III Rzeszy.
1: Oprócz tego takiego wymiaru upamiętniającego, historycznego, no to też trochę sportowy, bo tu kondycje, no żołnierze nie wątpię, że mają, ale jednak jest okazja, żeby znowu trochę poćwiczyć.
9: Żołnierze, ale to też tutaj bądźmy uczciwi, że oni zgodnie z historią i tradycją, z tym, co miało miejsce przed wojną, na ówczesną granicę polsko-niemiecką dołożeni są autobusami, bo te autobusy wtedy również jeździły i tam w okolicach Dębowej Łęki dopiero pokonują tę trasę do Wschowy pieszo, gdzie są zresztą witani przez miejscowe władze. Także jest to rzeczywiście połączenie sportu, wysiłku fizycznego, no ale tu oczywiście też nie brakuje tego elementu dla mieszkańców, czyli pikniku wojskowego, który ma miejsce już o godzinie 15. Tam również będzie można skosztować wojskowej grochówki.
1: Start rajdu zobaczycie na leszno.sk.pl. Kradzież nie popłaca. Przekonał się o tym 25-latek, który stanął przed sądem. Młody mężczyzna odpowiadał za kradzież kasku motocyklowego. O przestępstwie i cenie, jaką za to zapłacił, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
10: Policjanci z zespołu do spraw wykroczeń Gostyńskiej Komendy Policji zostali powiadomieni o kradzieży kasku motocyklowego, który właściciel pozostawił na swoim motocyklu zaparkowanym przy ulicy Lipowej w Gostyniu. Mężczyzna przyjechał na odbywającą się w mieście imprezę. Po powrocie zauważył brak kasku. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na 200 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli zapis z monitoringu znajdującego się w rejonie parkingu. Nagranie okazało się istotnym materiałem w prowadzonych czynnościach. Zarejestrowano na nim mężczyznę, który podchodzi do zaparkowanych motocykli, zabiera kask pozostawiony na jednym z nich, a następnie oddala się z miejsca. Analiza nagrania oraz dalsze czynności policjantów pozwoliły ustalić tożsamość sprawcy. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży o wartości 200 zł. Przyznał się do jego popełnienia. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Gostyniu. Zapadł już prawomocny wyrok. Sąd wymierzył sprawcy karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz zobowiązał go do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę równowartości skradzionego mienia.
11: W Lesznie na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury trwają intensywne badania archeologiczne. Podczas prac rozbiórkowych i ziemnych archeolodzy odsłonili solidne ceglane fundamenty dawnego kościoła. Świątynia ta zniknęła z krajobrazu miasta pod koniec XVIII wieku, mówi Maciej Urban, miejski konserwator zabytków.
12: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określany czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach obiekt, odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. I znajdowało się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
13: Kiedy powstał ten kościół?
12: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody Brzesko-Kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, no, można powiedzieć, że Przeważnie tylko byli inowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią fundowany.
11: Miasto było w tamtym okresie prężnym ośrodkiem protestanckim i bezpiecznym azylem dla innowierców, głównie luteranów oraz braci czeskich. Gdy po rosyjskim najeździe kościół ostatecznie obrócił się w ruinę, odzyskane cegły posłużyły mieszkańcom między innymi do łatania sąsiedniego szpitala. Teraz, po ponad 200 latach, te historyczne relikty mogą stać się nową wizytówką miasta.
12: Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce, tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać. A można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów czy też przyziemia tego kościoła.
11: Wszelkie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu wykopalisk bądź stałym wyeksponowaniu fundamentów będą podejmowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku w Poznaniu. Jak na razie prowadzone badania archeologiczne nie wpływają na opóźnienie trwającej inwestycji budowlanej. To jedyna taka retorta na zachód od Wisły. W Nadleśnictwie w Uszakowice wypalają w niej węgiel drzewny. Na początku października podczas Dnia Smolarza znów rozpalą ogromny piec. 19-wieczną retortę przypadkowo odkryli leśnicy w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z Nadleśnictwa w Uszakowice.
8: To są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
11: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
8: Ale po prostu jest układany, tutaj w naszym przypadku naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna, jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie, jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
11: Długo ta procedura trwa?
8: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
11: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
8: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
11: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
8: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
11: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
8: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
11: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
8: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
11: I się nie udało.
8: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
11: Odpalenie retorty to niezwykłe widowisko. Będzie można je zobaczyć z bliska podczas Dnia Smolarza. Nadleśnictwo w Łuszakowice zaprasza na nie 5 października.
1: Takiej miłej kolekcji może pozazdrościć jej niejedno dziecko. Pani Beata z Leszna kolekcjonuje misie małe i duże, mniej lub bardziej pluszowe.
13: Misiów mam 117, no i tak planowałam zatrzymać się na setce, ale się nie udało. Mówię, patrzą tymi oczkami, no i trudno zostawić gdziekolwiek się je widzi. No i ktokolwiek chce, żebym przygarnęła, no to na tym niestety polega to, że człowiek nie potrafi odmówić i lądują u mnie.
1: Takie przytulisko też trochę pani prowadzi?
13: Przytulisko. No i kiedyś ktoś mówił, że mam wystawić te swoje misie.
1: Kiedy się zaczęło to kolekcjonowanie? W dzieciństwie czy później przyszło?
13: Tak, od 30 lat zbieram. Pierwsze to są moje misie moich synów. Później doszedł misiu mojego męża, misie koleżanek. No i tak to się zaczęło.
3: Ten najstarszy misiu?
13: Około 50 lat, 40 lat misiu, a reszty nie znam niestety pochodzenia ani daty.
3: Kolekcja misiów jedna z wielu, tak?
13: Tak, jedna z wielu. Zbieram właśnie opakowania po czekoladach, stare puszki, stare dyplomy i jakieś różne takie ważne dokumenty, stare kuferki, widokówki z całego świata i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mąż się śmieje, że będzie musiał wypożyczyć taki duży hangar, żeby to wszystko tam gromadzić.
1: Po więcej ciekawych informacji z Leszna i z regionu zapraszam Was na leszno.sk.pl i na Facebooka SK Leszno News.
0: SK Leszno News.
1: To magazyn lokalny Radia SK Leszno, Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Zapraszamy. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził karę dla oprawcy z Gajków koło Głogowa. Mateusz J. przez kilka lat więził, gwałcił i znęcał się nad mieszkanką Leszna. Spędzi za to w więzieniu niedożywocie, a 25 lat. O zmianie wyroku mówi Agata Regulska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego do Spraw Karnych we Wrocławiu.
14: Sąd apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że karę pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności zmienił na karę 25 lat pozbawienia wolności. Powodem tej zmiany było to, że sąd apelacyjny uznał, że kara, którą wymierzył sąd okręgowy, jest zbyt wysoka w realiach dowodów zebranych w sprawie. Przede wszystkim to, że okres znęcania nad pokrzywdzoną, jaki zarzucono oskarżonemu, nie był jednolitym okresem. Początkowo to znęcanie przyjmowało znacznie łagodniejsze formy niż na końcowym etapie. Oskarżony oczywiście wypełniał znamiona przestępstwa, ale nie było to na tyle drastyczne, by tak surową karę mu wymierzyć. Też wziął pod uwagę to, że oskarżony nigdy dotychczas nie był karany.
1: Wyrok jest prawomocny. Piekło kobiety trwało ponad 4 lata, od lipca 2020 do sierpnia 2024 roku. 35-latek więził ją w zamykanej na kłódkę kamienno-ceglanej komórce na posesji swoich rodziców. W opinii biegłych Mateusz J. był poczytalny, ale stwierdzono u niego zaburzenia osobowości o charakterze psychopatycznym. Więcej o tej sprawie na leszno.sk.pl. 3 lata więzienia grożą 60-latkowi z gminy Osieczna. W środku nocy głośno słuchał muzyki w ogrodzie przy ognisku. Krótko potem został zatrzymany przez tych samych mundurowych, gdy po pijanemu kierował samochodem. O podwójnym spotkaniu 60-latka z funkcjonariuszami mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
15: Dzisiaj po północy dyżurny leszczyńskiej policji został powiadomiony o mieszkańców wsi w gminie Osieczna, głośno słuchającym muzyki w ogrodzie i palącym ognisko. Na miejsce pojechali policjanci i rzeczywiście zastali 60-letniego mieszkańca gminy Osieczna, który, jak oświadczył, świętował dzień wolny od pracy. Policjanci pomogli mężczyźnie zagasić ognisko, a także nakazali zachować spokój nocny. Po zakończonej interwencji policjanci, patrolując jeszcze okolice, napotkali pojazd, który zatrzymali do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedzi 60-latek, którego domu chwilę wcześniej byli na interwencji. Kiedy policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy, okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W jego bagażniku samochodu znajdowały się duże ilości piwa. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.
1: Grozi mu do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata i wysokie kary pieniężne.
11: Uwaga kierowcy i użytkownicy hulajnóg w Lesznie. Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie nowe wyższe stawki za odholowanie pojazdów. Projekt uchwały przygotowany przez Radę Miejską jasno pokazuje, że błędy w parkowaniu będą nas kosztować znacznie więcej. Największa dyscyplina może czekać fanów jednośladów. Jeśli zostawisz hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego w miejscu, które utrudnia ruch, jej usunięcie z drogi wyniesie 184 zł. Każda doba przechowania takiego sprzętu na parkingu strzeżonym to kolejne 36 zł. Co ważne, jeśli wrócisz do hulajnogi, w ostatniej chwili, gdy na miejscu przybędzie już pojazd specjalistyczny, i tak zapłacisz za tak zwane odstąpienie od usunięcia. Sam dojazd służb to koszt 92 zł, a rozpoczęcie sprzęcie załadunku podnosi tę kwotę do 138 zł. Dla kierowców aut osobowych o masie do 3,5 tony stawki są jeszcze bardziej dotkliwe. Usunięcie takiego samochodu to wydatek rzędu 770 zł, a dobowa opłata za parking wyniesie 67 zł. W przypadku odstąpienia od holowania po przyjeździe lawety zapłacimy odpowiednio 385 zł za sam dojazd lub 577 zł, jeśli auto zdążono już załadować. Skąd te podwyżki? Urzędnicy tłumaczą decyzję koniecznością dostosowania lokalnego cennika do maksymalnych stawek określonych przez ministra finansów i gospodarki. Na wysokość stawek bezpośredni wpływ mają też rosnące koszty eksploatacji specjalistycznego sprzętu oraz czas pracy kierowców. Pamiętajmy, że opłaty te będą stanowić dochód miasta Leszna. Warto więc od nowego roku zwracać szczególną uwagę na to, gdzie zostawiamy swoje pojazdy, niezależnie od tego, czy mają 4 czy tylko 2 koła. A teraz o nieruchomościach. W czasach, gdy ceny mieszkań na prywatnym rynku potrafią przyprawić o zawrót głowy, 4 rodziny z Leszna otrzymały właśnie wyjątkową, życiową szansę na własne M. Rada Miejska oficjalnie zgodziła się na sprzedaż lokali komunalnych z gigantycznymi bonifikatami, które sięgają nawet 70% ich wartości. Chodzi o mieszkania położone w bardzo dobrych lokalizacjach przy ulicy Łaziebnej, Przemysłowej, Leszczyńskich oraz przy alejach Zygmunta Krasińskiego. Ich dotychczasowi najemcy będą mogli wykupić je za ułamek rynkowej wyceny. Największy upust, czyli wspomniane 70%, przyznano dla lokalu przy ulicy Leszczyńskich. Mieszkanie to wyceniono na ponad 281 tysięcy złotych, ale najemca zapłaci za nie jedynie 84 tysiące. Oznacza to, że w jego kieszeni zostanie niemal 200 tysięcy złotych. Niewiele mniej zaoszczędzą nowi właściciele dużego, bo aż 88-metrowego mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Przy bonifikacie na poziomie ponad 61% zamiast 340 tysięcy złotych, cena zakupu spadnie do 130 tysięcy. To czysty zysk dla domowego budżetu przekraczający 209 tysięcy złotych. Skąd biorą się tak duże zniżki? To nie przypadek czy uznaniowość urzędników. Wysokość bonifikaty wynika ze specjalnego wzoru, który bierze pod uwagę wiek budynku, dochody rodziny oraz to, jak długo lokatorzy wynajmowali dane mieszkanie. Przykładowo za każdy rok najmu naliczany jest dodatkowy upust w wysokości 0,5%. Aby te ogromne rabaty weszły w życie, konieczna była formalna zgoda radnych miejskich. Po ich decyzji dokumenty trafią teraz do prezydenta miasta, który ostatecznie sfinalizuje te wyjątkowe transakcje.
1: Znamy datę Leszczyńskiej Nocy Balonowej. 2027 zakończy balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, którego Leszno będzie w przyszłym roku gospodarzem. W piątek i w sobotę 27 i 28 sierpnia 2027 roku Leszno zamieni się w najbardziej kolorowe miejsce w Polsce. Leszczyńska Noc Balonowa na stałe wpisała się w kalendarz najpopularniejszych lotniczych imprez plenerowych w kraju, przyciągając co roku tysiące widzów. Wielka balonowa fiesta rozpocznie się na kilka dni przed oficjalnym weekendem pokazów. W dniach 23-28 sierpnia przyszłego roku Leszno będzie gospodarzem 7 balonowych Mistrzostw Świata Juniorów. Do walki o prestiżowy tytuł staną najlepsi młodzi piloci balonowi z całego świata. Kulminacja lotniczych emocji nastąpi w piątek i w sobotę 27 i 28 sierpnia na terenie lotniska imienia Adeli Dankowskiej w Lesznie. Organizatorzy szykują sprawdzony, niezwykle dynamiczny program podzielony na bloki. Mamy wiele pomysłów i usprawnień po tegorocznej edycji. Ponownie spotkamy się w 2 wieczory na wielkich nocnych pokazach. Mamy już zarysy gości pokazów lotniczych i dosłownie od poniedziałku po imprezie pracujemy nad Leszczyńską Nocą Balonową 2027. Rodzi się nowa tradycja. Wakacje zaczynamy od Antidotum Airshow Leszno, a kończymy je Leszczyńską Nocą Balonową. Bądźcie z nami 27 i 28 sierpnia na lotnisko Leszno. Do zobaczenia, czytamy w poście w mediach społecznościowych Leszczyńskiej Nocy Balonowej. Przy sprzyjającej pogodzie gigantyczne kolorowe czasze balonów będzie można podziwiać nad miastem i nad okolicznymi gminami przez kilka dni z rzędu. Głównym punktem programu będą nocne pokazy naszpikowane pirotechniką i muzyką i znając organizatorów, także niespodziankami. W tym roku była to kolorowa grafika stworzona przez 400 dronów. Największe emocje z pewnością wywoływać będzie żarzenie balonów. Niezwykle precyzyjnie wyreżyserowane widowisko, w którym piloci w rytm muzyki synchronicznie rozpalają palniki, zamieniając potężne balony w gigantyczne, świecące lampiony. Leszczyńska Noc Balonowa tradycyjnie zakończy wakacyjne imprezy plenerowe w Lesznie. Rozpocznie Antidotum Airshow Leszno w dniach 25 i 26 czerwca przyszłego roku, który od lat ściąga do miasta tysiące amatorów lotniczych podniebnych pokazów i akrobacji. Tam tam też oglądać będzie można balony na ogrzane powietrze.
11: To będzie święto organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Od 20 do 26 września w Lesznie odbywać się będzie festiwal Fika. Co to takiego? O tym prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
16: Od wielu już lat wrzesień to był ten miesiąc, w którym w sposób szczególny prezentowały się organizacje pozarządowe. Do ubiegłego roku funkcjonowaliśmy w ramach takiego tygodniowego festiwalu Aktywne Obywatelskie Leszno. Natomiast w tym roku postanowiliśmy zrobić taki rebranding tego, co było do tej pory, ale też z takimi elementami, które nie występowały wcześniej. Stąd już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Państwa na FIKĘ, na nasz nowy produkt aktywności mieszkańców związanych nie tylko z samymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ale również tym wszystkim, co w ramach tego tygodnia dzieje się, w ramach dni, które obchodzimy w Polsce, czy nawet na całym świecie. Myślę, że o szczegółach, o tym, skąd wzięła się ta nazwa, najlepiej opowiedzą pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, którym teraz oddaję głos.
11: Kinga Czarnecka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Lesznie.
17: To będzie festiwal inicjatyw kooperacji i aktywności. Nazwa może się kojarzyć od fikania, czyli też sobie będziemy fikać na jednym z wydarzeń, które będzie miało miejsce w ramach tego tygodnia, ale też wywodzi się z kultury szwedzkiej, czyli spędzania czasu, nawiązywania relacji. W Szwecji to jest głównie przy kawie, przy cynamonce. My rozszerzamy tą formułę, chcemy spotykać się z naszymi mieszkańcami, razem z zaangażowanymi organizacjami i uczyć nowych tego zaangażowania. Chcemy zaprosić też młodzież, żeby właśnie zaczęła też aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Tydzień będzie bardzo bogaty w wydarzenia, nawet troszeczkę więcej niż tydzień, ale jeśli chodzi o ten... Codziennie będzie jakieś wydarzenie. Zaczynamy bardzo dużym wydarzeniem, czyli wielkim festynem aktywności. Tutaj Kasia może opowiedzieć, bo co roku uczestniczyła w targach, właśnie tak zwanych targach organizacji pozarządowych. Będzie piknik rodzinny i wiele atrakcji. Między innymi też w tym roku szczególnie rozbudujemy strefę zdrowia. Wrzesień jest miesiącem profilaktyki, więc chcemy też tutaj zaproponować mieszkańcom możliwość przebadania w różnych aspektach. A więcej na temat też pikniku opowie Kasia.
18: Tak jak wcześniej zostało wspomniane. Zaczynamy generalnie cały festiwal wielkim festynem aktywności i tutaj możemy spodziewać się przede wszystkim różnych stref. Jest to, tak jak wcześniej wspomniała Kinga, po prostu strefa zdrowia, która jest najbardziej, że tak powiem, tutaj będziemy ją promować, bo chcemy, żeby mieszkańcy skorzystali jak najbardziej z takich profilaktycznych badań. Będzie oczywiście strefa dla dzieci, każdy znajdzie coś dla siebie, będą dmuchańce. Przede wszystkim nasze kochane organizacje pozarządowe z Leszna, które będą się wystawiać i również zaangażowane społecznie firmy, także to będzie na Alei Gwiazd Żużla od 11 do 15 w niedzielę 20 września. Kolejną rzeczą są sąsiedzi, które odbędą się we wtorek.
17: Tak, chcemy, to jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju, ale nie chcemy tak sztampowo, apelowo obchodzić tego dnia. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, bo w mieście Lesznie mieszkają nie tylko my Polacy, ale również osoby innych narodowości, więc przy współudziale tutaj bardzo się zaangażuje CAT, czyli Centrum Aktywności Twórczej, z ich wolontariuszami, ludźmi z innych krajów, którzy mieszkają w Lesznie i też chcą stworzyć razem z nami tą społeczność i działać na rzecz miasta Leszna. Będzie teatrzyk dla dzieci, będą różne aktywności właśnie bardziej skierowane, takie rodzinne i dla dzieciaków. Odbędzie się to na rynku. 22 września jest dzień, Europejski Dzień Bez Samochodu. Pan prezydent wyruszy z ochotnikami na rajd rowerowy. Z uwagi na to, że właśnie dzień bez samochodu, chcemy zachęcić mieszkańców, żeby wsiedli na rowery, żeby też skorzystali z komunikacji miejskiej, bo pan prezydent podjął decyzję o tym, że w tym dniu komunikacja miejska będzie bezpłatna dla mieszkańców.
1: Ruszyła trzecia edycja z Orlika na stadion. To największy młodzieżowy turniej piłkarski w naszym kraju. Startują w nim drużyny także z naszego regionu, m.in. z Gostynia, Góry, Kościana i Wschowy. Do wygrania m.in. obóz szkoleniowy w legendarnej zagranicznej akademii. O rekordowej edycji turnieju mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
19: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn. Też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
1: Turniej z Orlika na stadion odbywa się w ramach programu Aktywna Szkoła. Potrwa przez całą jesień i podzielony jest na etapy. Wrzesień to turnieje lokalne, październik finały regionalne i makroregionalne, które wyłonią najlepszych z najlepszych w 16 województwach.
9: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie z tego się cieszymy, że praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Wielki finał ogólnopolski odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Stawka jest ogromna, od gry na stadionie Euro 2012 po tygodniowy obóz szkoleniowy w legendarnej Akademii FC Porto. Patronat medialny nad turniejem objęło Radio SK. Drużynom życzymy powodzenia.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno. Pora na magazyn lokalny. 30 kg mefedronu znaleźli

0: także gotówkę w wysokości 14 tysięcy złotych. A dwa dni później, również w Kościanie, policjanci zatrzymali 23-latka, który również w miejscu zamieszkania posiadał mefedron. Prokuratura rejonowa w Szamotułach pierwszemu z zatrzymanych postawiła zarzut handlu narkotykami na dużą skalę, za co grozi do 12 lat więzienia. I decyzją sądu ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Drugi z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.
1: Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Kościańscy policjanci bacznie przyglądali się niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego. Ujawnili 75 wykroczeń, z których połowa zakończyła się mandatami. Najwięcej dotyczyło rowerzystów, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
2: Policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas których zwracali uwagę na zachowanie pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zwłaszcza ta ostatnia grupa była pod baczą uwagą policjantów. Nieprawidłowe korzystanie z hulajnóg elektrycznych, jazda w stosunku niezgodny z przepisami, czy też lekceważenie zasad dotyczących miejsc, w których można się nimi poruszać, może stwarzać realne zagrożenie zarówno dla samego użytkownika, jak i innych użytkowników dróg. W trakcie działań policjanci wylegitymowali 89 osób i ujawnili łącznie 75 wykroczeń. Nałożonych zostało 37 mandatów karnych, 36 osób zostało pouczonych oraz sporządzono dwa wnioski o ukaranie do sądu. Wśród nich znalazły się m.in. 26 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów. Było to głównie niekorzystanie ze ścieżek rowerowych, czy też przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Piesi popełnili 7 wykroczeń, dotyczyły one głównie przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych popełnili 6 wykroczeń, w tym m.in. przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, czy też nieprawidłowe poruszanie się po chodniku. Policjanci ujawnili też 5 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych oraz rowerzystów. Policjanci sprawdzali również trzeźwość kierujących. Łącznie przeprowadzonych zostało 66 takich badań. Podczas działań policjanci zatrzymali także jedno prawo jazdy oraz zatrzymali 3 dowody rejestracyjne, w tym 2 z powodu braku aktualnych badań technicznych pojazdu.
1: Jeden dotyczył naruszenia wymagań względem ochrony środowiska. Policja przypomina, że na drodze najważniejsze jest bezpieczeństwo, a nie pierwszeństwo czy pośpiech. Rodzice będą musieli złapać się za kieszeń. Ich dziecko zdewastowało altanę w parku Johnstona w Lesznie. Młodego wandala nagrały kamery miejskiego monitoringu. Dzięki nim strażnicy miejscy z Leszna ustalili sprawcę zniszczeń. Koszty ich naprawy mogą być wysokie. Do zdarzenia doszło w minioną środę w parku Johnstona. Ktoś zniszczył elementy miejskiej infrastruktury i pomalował fioletową farbą altankę, stół oraz ławki wykonane z drewna. Mówi Dominik Sadowski, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.
3: Strażnicy miejscy podjęli czynności polegające na ustaleniu sprawcy, w czym pomógł zapis monitoringu miejskiego. Analiza zarejestrowanego obrazu pozwoliła na ustalenie osoby odpowiedzialnej za dokonanie dewastacji. Okazał się nim 13-latek. Na miejsce zostali wezwani rodzice, którzy zobowiązali się do pokrycia kosztów naprawy.
1: Ile będzie kosztować rodziców naprawienie wyrządzonej przez ich nastoletnią pociechę szkody, jeszcze nie wiadomo. Koszty szacuje Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, a zniszczenia zobaczycie na leszno.sk.pl. Ruszył nabór wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Adresowany jest do dzieci i dorosłych, którzy dzięki niemu otrzymają darmową pomoc, mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.
4: Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2027 kierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy programu mogą otrzymać bezpłatne wsparcie asystenta w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, komunikowaniu czy aktywności społecznej. Zgłoszenia można składać od 10 do 24 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie. On znajduje się przy ulicy Korczaka 5. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609-481-999. Zgłoszenia nie są jednoznaczne z zakwalifikowaniem do programu.
1: Jeśli nie zapamiętaliście telefonu, nic nie szkodzi, znajdziecie go na leszno.pl, gdzie jest też więcej informacji na temat uczestnictwa w programie. Przed świętami Bożego Narodzenia gotowe ma być nowe rondo w powiecie gostyńskim. Powstaje na niebezpiecznym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 w stronę Gostynia i Jarocina oraz wojewódzkiej 437 w kierunku Dolska. Razem z drogami dojazdowymi i oświetleniem, którego tu nie było, kosztować będzie 9,5 miliona złotych. Prace rozpoczęły się w maju. Wykonuje je na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Kolas Polska. Budowa nowego skrzyżowania znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewnia zarządca drogi. Jak na razie są kierowcy utrudnienia w ruchu i objazdy. Zachowajcie ostrożność.
5: Przez lata skrywane w zakrystii zabytkowe dzieło powróciło w reprezentacyjne miejsce leszczyńskiej Fary. W Bazylice Mniejszej zaprezentowano odnowione epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego, które po zakończonych pracach konserwatorskich znalazło się w nawie głównej niedaleko ufundowanego przez dawnego właściciela ołtarza. O tym, jak wyglądały prace konserwatorskie, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
6: Może najpierw, jaki był cel tego zadania? Głównym założeniem konserwatorskim było odzyskanie pierwotnego blasku epitafium przy zachowaniu maksymalnej ilości oryginalnej substancji zabytkowej. Ingerencja konserwatorska została ograniczona do niezbędnego minimum. Konserwatorzy zdjęli z portretu pożółką warstwę werniksów, a z obramowania usunęli zabrudzenia oraz elementy destrukcji metali i drewna. Następnie dokonali małych retuszy i napraw, a całość zabezpieczyli antykorozyjnie. Do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. A zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja.
5: 49 lat temu, 11 września 1977 roku, w Lesznie odbyły się centralne dożynki. Na ten jeden dzień do niespełna 37-tysięcznego miasta zjechali najważniejsi politycy z pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem na czele. Przygotowania do tej wielkiej imprezy całkowicie odmieniły miasto. W centrum powstał pierwszy deptak, wybudowano nowe obwodnice, odnowiono dziesiątki budynków, a w pracach pomagali sami mieszkańcy, którzy przepracowali setki tysięcy godzin w ramach czynów społecznych. Główną areną wydarzeń stał się stadion, który przebudowano na tę okazję. Na trybunach zasiadło blisko 40 tysięcy widzów, a nad głównym tunelem usadzono specjalną grupę aktywistów, których zadaniem było głośne oklaskiwanie władzy. Na płycie stadionu zorganizowano gigantyczne widowisko taneczne z udziałem tancerzy i artystów z całej Polski. Choć władza pokazywała w telewizji wielki dobrobyt i święto plonów, to cała ta propaganda była oparta na życiu na kredyt, co wkrótce doprowadziło do wielkiego kryzysu. Mieszkańcom Leszna po tamtych wydarzeniach została jednak nowa infrastruktura i niezapomniane wspomnienia o dniu, w którym cała Polska patrzyła właśnie na ich miasto. Posłuchajcie, co o centralnych dożynkach w Lesznie w 1977 roku mówi Dariusz Czwojdrak z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
7: Patrzymy na centralne dożynki jako element polityki ówczesnych władz i tego, w jaki sposób starano się manipulować społeczeństwem, by zyskać jego poparcie. Jeżeli uświadomimy sobie, że dekada Gierka to okres największej indoktrynacji komunistycznej w Polsce i zobaczymy liczbę ponad 3 milionów obywateli Rzeczypospolitej, którzy do partii się zapisali, to daje obraz tego, w jaki sposób skutecznie udawało się PZPR docierać do Polaków. Prezentujemy szereg pamiątek związanych z wydarzeniem, któremu wystawa jest poświęcona, w tym te, które odnoszą się do ówczesnych władz województwa leszczyńskiego, organizacji, które tutaj działały, do programu, który miał doprowadzić Leszno i województwo do owego finału, jakim były ogólnopolskie obchody Święta Plonu. Jest szereg dokumentów, pamiątek, fotografii. W demokracji generalnie niewiele się zmienia i pewne sposoby, którymi próbuje się pozyskać tak zwany elektorat, istnieją niezmiennie od kilku tysięcy lat. Najprościej robić to za pośrednictwem igrzysk i chleba. Centralne dożynki, ten model roztaczania opieki przez władzę nad narodem doskonale się wpisywały i obawiam się, że czasami wpisują się również dzisiaj.
1: Urodził się długo po tym, gdy odeszły do lamusa. Jakub z Leszna kolekcjonuje stary sprzęt radiowo-telewizyjny. W swojej kolekcji ma blisko 100 obiektów. Another stage is bare.
8: And I'm standing there with emptiness. Jestem kolekcjonerem zabytkowej elektroniki z czasów PRL-u. Te sprzęty sam naprawiam samodzielnie. Na tyle, na ile jestem w stanie, to zawsze sobie radzę. Jak nie, to jakiś sprzęt często odkładam na jakiś czas, a jakiś czas wraca natchnienie i wtedy się za niego z powrotem zabieram.
1: Mówisz o czasach PRL-u, ciebie jeszcze wtedy na świecie nie było. Skąd pasja taka?
8: Pasja się wzięła stąd, że u babci w pokoju stało kiedyś radio DSP-102 i w wieku gdzieś około 10-11 lat postanowiłem je uruchomić. Radio zagrało, dużo lepiej niż dzisiejsze, wiadomo, i zaczęło mi się to podobać. Potem zostało mi podarowane radio Śnieżka R206 przez koleżankę mojej babci i tak zaczęło się to podobać coraz bardziej i potem w końcu kiedyś wpadłem na pomysł, że można by zacząć tego coraz więcej kolekcjonować, więc czasami patrzę sobie na jakieś portale ogłoszeniowe, często się trafiają nawet dosyć duże unikaty. Na przykład mam tu koło siebie niebieską szarotkę, radio Szarotka z lat 50. Również bardzo ładne i bardzo rzadkie w tym kolorze występujące.
1: Najcenniejszy dla ciebie okaz to który?
8: Dla mnie najcenniejszy jest Radio Ramona, który jest to jednym według mnie z ładniejszych odbiorników radiowych. Wyprodukowany jest to egzemplarz z 64 roku w Diorze, w Dzierżoniowie i jest to jeszcze wersja na eksport do Ameryki. Zresztą znam jego historię. Zostało ono wyeksportowane do Ameryki w latach 60. Rodzina pana, od którego to radio kupiłem, przywiozła to radio z powrotem do Polski. I tak zostało i do dzisiaj.
1: Nie chcę pytać o cenę. Ty rozumiem, że nie na gry komputerowe odkładasz, czy na tego typu rzeczy, tylko właśnie na to.
8: Racja. Gry komputerowe nie interesowały mnie jakoś nigdy. Nigdy w ogóle od dzieciństwa się tym nie interesowałem. A trzeba przyznać, że jest to kosztowne. Często niektóre sprzęty kosztują. Choć muszę też przyznać, że niektórzy w takich tak zwanych antykwariatach, czy też giełdach, ludzie sobie po prostu przeceniają te sprzęty. Liczą sobie bardzo dużo pieniędzy za rzeczy, które wcale tyle nie są warte. I często po prostu na portalach ogłoszeniowych, jak powiedziałem, pojawiają się nawet w rozsądnej cenie te niektóre rzeczy. Ale wiadomo, na prawo jest równie kosztowne jak i sprzęt. Czasami nawet przewyższa pieniądze, które zostały wydane na kupno tego danego sprzętu. Czasami są również kłopoty ze zdobyciem części. No ale z wszystkim jakoś na razie sobie radzę.
1: Niech mi Elvis jeszcze może zaśpiewa.

0: Radia SK na żadnym z tych odbiorników. Coś czuję, że nie odbierzemy.
1: Odbiornik radiowy, na przykład Harmona, można ze spokojem przygotować do odbioru nowych fal ultrakrótkich. Wystarczy go tylko przestroić, czyli dokonać małej modyfikacji głowicy UKF, również która jest zbudowana na lampie elektronowej. Wszystko jest wykonalne.

0: sweet your kiss could be. A tak brzmiało Radio SK w Radiu Wilga. A więcej ciekawych informacji dotyczących naszego regionu i jego mieszkańców znajdziecie na leszno.sk.pl i na Facebooku SK Leszno News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl, a już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
2: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
3: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
2: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
3: Tak?
2: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
3: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
2: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
3: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
2: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości? Nie.
3: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
2: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
3: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
2: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
3: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super, oni mnie niosą.
2: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
3: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię. Mm.
2: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
3: No może tak,
2: na siebie nakładasz?
3: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
2: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
3: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
2: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
3: No dobrze, dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy, dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczyna wracać, zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
2: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
3: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, pójdę tu, pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby no tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
2: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
3: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
2: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
3: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
2: Ja nawet widziałem rozpozna. Na openerze, że cię zaczepiali.
3: Tak, tak.
2: Oglądałem sobie to z ukrycia.
3: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
2: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
3: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
2: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
3: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz. Ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
2: Skupmy się na tym, co tu i teraz. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Że często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
3: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
4: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
2: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B.
3: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
2: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
3: Tak, tak mi się wydaje, no.
2: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
3: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
2: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
3: Nie wiem.
2: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
3: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej... bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
2: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
3: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
2: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
3: No. Dosłownie.
2: Ekstra.
3: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
2: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zabojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
3: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
2: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
3: Czym jest?
2: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
3: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
2: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu. Obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
3: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
2: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
3: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
2: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
3: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
2: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
3: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to jak tylko mogę.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
3: Co masz na myśli dokładnie?
2: Bo wiem, że granice fani czasami czego? Wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
3: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
3: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
2: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
3: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
2: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
3: Ja nie wiem.
2: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
3: Ja nie
2: jakiegoś
3: wiem,
2: aktualnie
3: jest
2: bardzo popularnego.
3: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
2: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
3: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić. ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną, jest Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
2: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
3: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
1: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
5: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
6: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
5: Warto było.
6: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Matif Uczyło.
7: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
8: Siemanko, witam.
7: Vivi Simon też tu
8: Siemanko.
7: Jest. No i Palar.
9: No witam serdecznie.
7: Gotowi jesteście?
9: Tak jest.
8: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
7: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
8: poznasz
7: tym.
8: Prawdę.
7: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
8: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
7: Po drodze, wszystko
8: po drodze.
10: Mieliśmy sobie taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
8: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
7: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
8: Dokładnie, dokładnie.
7: Nie. Palar jest cicho, obawiam się,
9: audycji.
7: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
9: ciebie?
7: Mnie wygryźć?
9: No. Nie, na twój głos, ja bym
7: ta
9: nie
7: cisza,
9: konkurował z takim.
7: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
9: tak zwany
7: sporo do czynienia. Lipsync był nagrywany.
9: Natomiast... Nie byle jakie.
11: bo takie klaskanie.
7: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
8: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
11: Garnitur
8: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
7: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
8: No, stary. Dominacja.
11: Się chyba.
8: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
3: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, no, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
8: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
3: Z tydzień przed wylotem.
8: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
11: Jako
8: bonus track, ale
3: nawet klip zrobiliśmy.
8: Nakręciliśmy.
3: Ale fajna nuta w ogóle.
8: Fajna. Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie.
3: No, coś takiego też. To jest pamiątka od razu.
8: No, taka wiesz.
3: Tam nakręciliśmy tam.
8: Cele jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
3: No i my nasze solówki
8: też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
11: Tak jest.
8: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
7: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechor mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Records, to wszystko.
8: Cholera, może rzeczywiście.
3: Masz nas.
8: Nie?
7: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
3: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
11: Fajna emocja,
3: też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
7: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
11: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
7: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
11: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
8: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
7: kurczę,
8: no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy, kurde, no.
11: Nie tym razem.
8: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
3: Nie tylko o to chodzi.
8: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
3: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka
8: z taką perkusją, w takim klimacie.
11: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
8: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no dokładnie. Do tego tak to wygląda.
7: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale no, rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
8: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
7: To tak, akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
8: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
7: Fajna pioseneczka.
8: Motywująca, tak.
7: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacji oczywiście.
8: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
11: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były.
8: Tak. No jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany. No tam ostatni tydzień był taki,
10: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
11: Ale i tak się coś nagrało.
10: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
8: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
10: Ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
11: nie będę mówił jak,
8: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
10: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
7: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta, scenograf?
11: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
7: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
11: to. Tak, ja to wymyśliłem.
7: Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
11: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
8: Nie będę mówił jak.
7: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
11: Nie mogę mówić takich rzeczy.
8: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
11: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
10: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
7: czekał.
10: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
8: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
7: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na temat tego. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
11: Jest dużo, jest jeszcze Palaru Pereira.
8: Znany piłkarz.
11: A bo to on ma prosto andaluzyjskie kolorzenie.
7: Tak. Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
8: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
7: No
8: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
7: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
8: Nie mówi się, nie mówi się. Jak ten, jak Lil Durk
3: tak,
8: King Von, tak?
3: Tak, dokładnie ta scena.
8: Chciałem właśnie otworzyć.
7: Otworzyliśmy to.
8: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
3: I co innego niż ty masz też...
8: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie... No i tyle.
3: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
8: jakąś treść też.
3: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, że po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień dobry. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczął, nie?
7: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
2: Nie,
7: no i mam nadzieję,
2: dziękujemy,
7: że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
12: Cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
12: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level.

0: ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Poczelnim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
0: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwila, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
0: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę. Ja sama z orkiestrą oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak mówi tam, buongiorno, mi chiamo i bienvenuta, come stai, on, parla italiana, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie, śpiewaniem z Andreą Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. A jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi.

0: myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pisze.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już się nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysku tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego.

0: 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woj takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Popatrzmy trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale, wiesz, ale to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześniu,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś, a teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak Czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
1: nie?
3: Ale jest, jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: A na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się sprawdzi.
3: Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak.
3: O.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.

0: muzyką się żyje.
1: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Ring Mobile z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
1: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Matifu czyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym. I przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja w statusie miadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!

0: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

0: szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych, Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka, to naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl. Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
3: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Leszno na czasie.
8: Joanna Nachaliasz, dzień dobry w niedzielę. Dosłownie za moment startuje maraton MTB Bike Leszno w ramach Leszczyńskiego Dnia Sportu. Za godzinę z kolei rozpocznie się najbardziej widowiskowa część imprezy Tortura. Są atrakcje dla kibiców jak food trucki, dmuchańce czy gry planszowe. Nasze byki dziś jadą do Wrocławia, mają szansę tam odegrać się na wsparcie za druzgocący mecz w Lesznie, początek spotkania o 17. Za godzinę możecie wpaść na Kręgielnię przy Strzeleckiej w Lesznie, rozpocznie się tam pierwsza kolejka ligowa o drużynowe Mistrzostwo Polski Mężczyzn. SKK Polonia podejmie brązowego medalistę Wrzos Podolski Sieraków. Wstęp wolny.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko, to się Wam nie znudzi.
11: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
10: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej.
12: Hity, hity, hity na czasie. Radio SK.
10: Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
4: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leżno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leżno. Więcej informacji na galeriależno.pl.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8 wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
7: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu Eska i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11:00.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela zeską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Puczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masę przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
2: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Leszno na czasie.
15: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Jeśli zastanawiacie się, jak spędzić to niedzielne popołudnie, to dziś kończy się trzydniowe święto Rawicza. O 14 na targowisku miejskim rozpocznie się piknik aktywnych mieszkańców. Będzie okazja podziwiać Big Bike Orchestrę i późnym popołudniem i wieczorem posłuchać koncertów. Wystąpią Rap Kuźnia, Sejsmograf i Meteoroids. Spotkacie tam też Wielkiego T-Rexa i Lecha Poznań, który przyjedzie pochwalić się trofeum Mistrzów Polski. Będą pokazy taneczne, akrobatyczne i po 19 Rawicki Night Skating ulicami miasta. Do tego też strefa gastronomiczna. Warto tam być choćby dlatego, że to ostatnia tego typu impreza plenerowa tego lata w naszym regionie.
16: Muzyką się żyje.
17: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
18: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
17: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
18: Potrzebuję.
17: Aj, to nie to. Już.
19: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu. Jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
17: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
19: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu. Szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
17: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowy nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
2: Duda, Duda, day. Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
9: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli Twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
8: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
9: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
17: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
16: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zaria. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Gór. Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla Was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: SK. SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
10: I po reklamie. Leszno na czasie.
11: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Najlepszą propozycją na leniwą niedzielę może być film, najlepiej oglądany na dużym ekranie. Tak się składa, że w Multikinie w Lesznie pojawiło się kilka nowych tytułów. Wśród nich idealna opcja na rodzinny wypad marsupilami. Scenariusz napisał ten sam człowiek, który stoi za przezabawną produkcją Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Na dużym ekranie też mamy Totalną Magię 2 z pięknymi wiedźmami Sandrą Bullock i Nicole Kidman, Polskie 100 dni Misja Zeus i dramat wojenny Niebo nad Normandią. A jeśli lubicie coś trzymającego w napięciu, grają Nie patrz w dół 2. Tym razem rzeczy dzieje się nie na maszcie, a w górach.
12: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
13: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
12: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
14: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
15: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
14: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
10: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
13: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na zwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
3: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.

0: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
6: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
5: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
7: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
5: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
9: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
9: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną. Już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość, uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!

0: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteni Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia.

0: Reklama.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: I po reklamie. Leszno na czasie.
3: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Za tydzień w niedzielę w Lesznie rusza FIKA. Pod tym intrygującym skrótem kryje się Festiwal Inicjatyw, Kooperacji i Aktywności. Rozpocznie go o 11:00 Wielki Festyn Aktywności w Alei Gwiazd Żużla. Tam czekać będzie na Was sporo atrakcji. Będą bezpłatne badania i targi NGO. Festiwal potrwa do soboty 26 września i każdego dnia po drodze będziecie mogli brać udział w ciekawych wydarzeniach. Dniu bez samochodu, zbiórce krwi czy wspólnym sprzątaniu Alei Życzliwości na Zaborowie. Ostatniego dnia fiki zaplanowano Silent Disco, które rozpocznie się o 17:00 na leszczyńskim rynku. Czegoś takiego w naszym mieście chyba jeszcze nie było.
4: Zbliża się 16:00, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
5: Nasz
4: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
6: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
4: A patronem imprezy było Radio SK.
7: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16:00. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja Was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu, słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsielska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
14: Na szczęście kuchnia Wikinga

0: ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
5: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
4: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
6: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
4: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
7: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
23: I po reklamie.
24: Eska.

0: Maxwell i Bone wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.
1: Eska. Eska.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosek.

0: Pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Leszno na czasie.
21: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Fani małego kina w Lesznie pewnie już nie mogą się doczekać nowego sezonu. Jeszcze chwila. Startuje 21 września film Antony. To komediodramat biograficzny o młodości Antonego Bourdaina, znanego kucharza, aktora, muzyka, restauratora i pisarza w jednym. Nic nie zmienia się, jeśli chodzi o seanse w poniedziałki i powtórkowe w czwartki o 19. Film Tony oglądać możecie także w multikinie w Lesznie. Jest tam też kilka nowości. Zabawna komedia rodzinna Marsupilami, film fantazy Totalna Magia 2, polska produkcja dla młodzieży i nie tylko Stopni Misja Zeus, czy dramat wojenny Niebo nad Normandią.
22: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
23: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
22: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod

wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8:00 wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8:00. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: I po reklamie.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Kaleszno. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.

0: Pan Rymbiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
2: Cześć, cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
2: Tak, tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
2: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
1: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
2: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
2: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam. Buongiorno.
1: Mi chiamo
2: Julia Wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. a uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast

znaczy kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam.

0: muszą. Żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie, śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie taki plan i trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi tyle dysku tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to.

0: Zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka
0: o
1: twoja
0: to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
1: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I
1: że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano...

0: bardziej granatowe.
1: Granatowe. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
2: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
1: Nie, choć my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam duże rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Tak. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
0: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
1: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer.
0: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
1: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
0: ale
1: idziemy do
0: szkoły.
1: Ale
0: wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
1: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
2: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
1: No,
2: nie?
1: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
0: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
1: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
0: No to co jutro będzie?
1: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
0: Zapisujmy to.
1: Zapisujmy.
2: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
1: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
2: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
1: Serio?
2: Przed wyjściem, tak.
1: O.
2: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
1: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
3: Eskaleszno News.
4: Joanna Halijasz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno, pora na magazyn lokalny. 30 kg mefedronu znaleźli policjanci w aucie mieszkańca Kościana. Mężczyzna został zatrzymany przy zjeździe z autostrady A2 w pobliżu Nowego Tomyśla. Narkotyki miał też 23-latek zatrzymany w Kościanie. Obu grozi długi pobyt za kratkami, mówi Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową tutaj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, korzystając również z pomocy funkcjonariuszy z ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli Honda Accord. Policjanci mieli podejrzenia, że kierowca w samochodzie przewozi narkotyki i to się potwierdziło, ponieważ w bagażniku zabezpieczyli 30 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości blisko 2 milionów złotych. Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego mężczyzny na terenie Kościana policjanci zabezpieczyli dodatkowo 40 gramów kokainy, a także gotówkę w wysokości 14 tysięcy złotych. A dwa dni później również w Kościanie policjanci zatrzymali 23-latka, który również w miejscu zamieszkania posiadał mefedron. Prokuratura rejonowa w Szamotułach pierwszemu z zatrzymanych postawiła zarzut handlu narkotykami na dużą skalę, za co grozi do 12 lat więzienia. I decyzją sądu ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Drugi z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.
4: Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Kościańscy policjanci bacznie przyglądali się niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego. Ujawnili 75 wykroczeń, z których połowa

0: kończyła się mandatami. Najwięcej dotyczyło rowerzystów, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
1: Policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas których zwracali uwagę na zachowanie pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zwłaszcza ta ostatnia grupa była pod baczną uwagą policjantów. Nieprawidłowe korzystanie z hulajnóg elektrycznych, jazda w sposób niezgodny z przepisami, czy też lekceważenie zasad dotyczących miejsc, w których można się nimi poruszać, może stwarzać realne zagrożenie zarówno dla samego użytkownika, jak i innych użytkowników dróg. W trakcie działań policjanci wylegitymowali 89 osób i ujawnili łącznie 75 wykroczeń. Nałożonych zostało 37 mandatów karnych, 36 osób zostało pouczonych oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu. Wśród nich znalazły się m.in. 26 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów. Było to głównie niekorzystanie ze ścieżek rowerowych, czy też przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Piesi popełnili 7 wykroczeń, dotyczyły one głównie przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych popełnili 6 wykroczeń, w tym m.in. przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, czy też nieprawidłowe poruszanie się po chodniku. Policjanci ujawnili też 5 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych oraz rowerzystów. Policjanci sprawdzali również trzeźwość kierujących. Łącznie przeprowadzonych zostało 66 takich badań. Podczas działań policjanci zatrzymali także jedno prawo jazdy oraz zatrzymali 3 dowody rejestracyjne, w tym 2 z powodu braku aktualnych badań technicznych pojazdu.
0: Jeden dotyczył naruszenia wymagań względem ochrony środowiska. Policja przypomina, że na drodze najważniejsze jest bezpieczeństwo, a nie pierwszeństwo czy pośpiech. Rodzice będą musieli złapać się za kieszeń. Ich dziecko zdewastowało altanę w parku Johnstona w Lesznie. Młodego wandala nagrały kamery miejskiego monitoringu. Dzięki nim strażnicy miejscy z Leszna ustalili sprawcę zniszczeń. Koszty ich naprawy mogą być wysokie. Do zdarzenia doszło w minioną środę w parku Johnstona. Ktoś zniszczył elementy miejskiej infrastruktury i pomalował fioletową farbą altankę, stół oraz ławki wykonane z drewna. Mówi Dominik Sadowski, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.
2: Strażnicy miejscy podjęli czynności polegające na ustaleniu sprawcy, w czym pomógł zapis monitoringu miejskiego. Analiza zarejestrowanego obrazu pozwoliła na ustalenie osoby odpowiedzialnej za dokonanie dewastacji. Okazał się nim 13-latek. Na miejsce zostali wezwani rodzice, którzy zobowiązali się do pokrycia kosztów naprawy.
0: Ile będzie kosztować rodziców naprawienie wyrządzonej przez ich nastoletnią pociechę szkody, jeszcze nie wiadomo. Koszty szacuje Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, a zniszczenia zobaczycie na leszno.sk.pl. Ruszył nabór wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Adresowany jest do dzieci i dorosłych, którzy dzięki niemu otrzymają darmową pomoc, mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.
3: Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2027 kierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy programu mogą otrzymać bezpłatne wsparcie asystenta w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, komunikowaniu czy aktywności społecznej. Zgłoszenia można składać od 10 do 24 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie. Znajduje się przy ulicy Korczaka 5. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609-481-999. Zgłoszenia nie są jednoznaczne z zakwalifikowaniem do programu.
0: Jeśli nie zapamiętaliście telefonu, nic nie szkodzi, znajdziecie go na leszno.pl, gdzie jest też więcej informacji na temat uczestnictwa w programie. Przed świętami Bożego Narodzenia gotowe ma być nowe rondo w powiecie gostyńskim. Powstaje na niebezpiecznym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 w stronę Gostynia i Jarocina oraz wojewódzkiej 437 w kierunku Dolska. Razem z drogami dojazdowymi i oświetleniem, którego tu nie było, kosztować będzie 9,5 miliona złotych. Prace rozpoczęły się w maju. Wykonuje je na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Kolas Polska. Budowa nowego skrzyżowania znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewnia zarządca drogi. Jak na razie są kierowcy utrudnienia w ruchu i objazdy. Zachowajcie ostrożność.
4: Przez lata skrywane w zakrystii zabytkowe dzieło powróciło w reprezentacyjne miejsce leszczyńskiej Fary. W Bazylice Mniejszej zaprezentowano odnowione epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego, które po zakończonych pracach konserwatorskich znalazło się w nawie głównej niedaleko ufundowanego przez dawnego właściciela ołtarza. O tym, jak wyglądały prace konserwatorskie, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
5: Może najpierw jaki był cel tego zadania. Głównym założeniem konserwatorskim było odzyskanie pierwotnego blasku epitafium przy zachowaniu maksymalnej ilości oryginalnej substancji zabytkowej. Ingerencja konserwatorska została ograniczona do niezbędnego minimum. Konserwatorzy zdjęli z portretu pożółką warstwę werniksów, a z obramowania usunęli zabrudzenia oraz elementy destrukcji metali i drewna. Następnie dokonali małych retuszy i napraw, a całość zabezpieczyli antykorozyjnie. Do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. Zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja.
4: 49 lat temu, 11 września 1977 roku w Lesznie odbyły się centralne dożynki. Na ten jeden dzień do niespełna 37-tysięcznego miasta zjechali najważniejsi politycy z pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem na czele. Przygotowania do tej wielkiej imprezy całkowicie odmieniły miasto. W centrum powstał pierwszy deptak, wybudowano nowe obwodnice, odnowiono dziesiątki budynków, a w pracach pomagali sami mieszkańcy, którzy przepracowali setki tysięcy godzin w ramach czynów społecznych. Główną areną wydarzeń stał się stadion, który przebudowano na tę okazję. Na trybunach zasiadło blisko 40 tysięcy widzów, a nad głównym tunelem usadzono specjalną grupę aktywistów, których zadaniem było głośne oklaskiwanie władzy. Na płycie stadionu zorganizowano gigantyczne widowisko taneczne z udziałem tancerzy i artystów z całej Polski. Choć władza pokazywała w telewizji wielki dobrobyt i święto plonów, to cała ta propaganda była oparta na życiu na kredyt, co wkrótce doprowadziło do wielkiego kryzysu. Mieszkańcom Leszna po tamtych wydarzeniach została jednak nowa infrastruktura i niezapomniane wspomnienia o dniu, w którym cała Polska patrzyła właśnie na ich miasto. Posłuchajcie, co o centralnych dożynkach w Lesznie w 1977 roku mówi Dariusz Czwojdrak z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
6: Patrzymy na centralne dożynki jako element polityki ówczesnych władz i tego, w jaki sposób starano się manipulować społeczeństwem, by zyskać jego poparcie. Jeżeli uświadomimy sobie, że dekada Gierka to okres największej indoktrynacji komunistycznej w Polsce i zobaczymy liczbę ponad 3 milionów obywateli Rzeczypospolitej, którzy do partii się zapisali, to daje obraz tego, w jaki sposób skutecznie udawało się PZPR docierać do Polaków. Prezentujemy szereg pamiątek związanych z wydarzeniem, któremu wystawa jest poświęcona, w tym te, które odnoszą się do ówczesnych władz województwa leszczyńskiego, organizacji, które tutaj działały, do programu, który miał doprowadzić Leszno i województwo do owego finału, jakim były ogólnopolskie obchody Święta Plonu. Jest szereg dokumentów, pamiątek, fotografii. Demokracji generalnie niewiele się zmienia i pewne sposoby, którymi próbuje się pozyskać tak zwany elektorat, istnieją niezmiennie od kilku tysięcy lat. Najprościej robić to za pośrednictwem igrzysk i chleba. Centralne dożynki w ten model roztaczania opieki przez władzę nad narodem doskonale się wpisywały i obawiam się, że czasami wpisują się również dzisiaj.
0: Urodził się długo po tym, gdy odeszły do lamusa. Jakub z Leszna kolekcjonuje stary sprzęt radiowo-telewizyjny. W swojej kolekcji ma blisko 100 obiektów. Another stage is bare. And I'm
7: standing there with emptiness. Jestem kolekcjonerem zabytkowym.

0: na jakiś czas, wraca natchnienie i wtedy się za niego z powrotem zabieram.
1: Mówisz o czasach PRL-u, ciebie jeszcze wtedy na świecie nie było. Skąd pasja taka?
0: Pasja się wzięła stąd, że u babci w pokoju stało kiedyś radio DSP-102 i w wieku gdzieś około 10-11 lat postanowiłem je uruchomić. Radio zagrało, dużo lepiej niż dzisiejsze, wiadomo, i zaczęło mi się to podobać. Potem zostało mi podarowane radio Śnieżka R206 przez koleżankę mojej babci i tak zaczęło się to podobać coraz bardziej i potem w końcu kiedyś wpadłem na pomysł, że można by zacząć tego coraz więcej kolekcjonować, więc czasami patrzę sobie na jakieś portale ogłoszeniowe, często się trafiają nawet dosyć duże unikaty. Na przykład mam tu koło siebie niebieską szarotkę, radio Szarotka z lat 50. Również bardzo ładne i bardzo rzadkie w tym kolorze występujące.
1: Najcenniejszy dla ciebie okaz to który?
0: Dla mnie najcenniejszy jest Radio Ramona, który jest to jednym według mnie z ładniejszych odbiorników radiowych. Wyprodukowany jest to egzemplarz z 64 roku w Diorze w Dzierżoniowie i jest to jeszcze wersja na eksport do Ameryki. Zresztą znam jego historię. Zostało ono wyeksportowane do Ameryki w latach 60. Rodzina pana, od którego to radio kupiłem, przywiozła to radio z powrotem do Polski. I tak zostało i do dzisiaj.
1: Nie chcę pytać o cenę, ty rozumiem, że nie na gry komputerowe odkładasz, czy na tego typu rzeczy, tylko właśnie na to.
0: Racja, gry komputerowe nie interesowały mnie jakoś nigdy. Nigdy w ogóle od dzieciństwa się tym nie interesowałem, a trzeba przyznać, że jest to kosztowne, często niektóre sprzęty kosztują, choć muszę też przyznać, że niektórzy w takich tak zwanych antykwariatach, czy też giełdach, ludzie sobie po prostu przeceniają te sprzęty. Liczą sobie bardzo dużo pieniędzy za rzeczy, które wcale tyle nie są warte. I często po prostu na portalach ogłoszeniowych, jak powiedziałem, pojawiają się nawet w rozsądnej cenie te niektóre rzeczy. Ale wiadomo, naprawa jest równie kosztowna jak i sprzęt. Czasami nawet przewyższa pieniądze, które zostały wydane na kupno tego danego sprzętu. Czasami są również kłopoty ze zdobyciem części. No ale z wszystkim jakoś na razie sobie radzę.
1: Niech mi Elvis jeszcze może zaśpiewa.

0: Radia SK na żadnym z tych odbiorników, coś czuję, że nie odbierzemy.
1: Odbiornik radiowy na przykład Ramona można ze spokojem przygotować do odbioru nowych fal ultrakrótkich. Wystarczy go tylko przestroić, czyli dokonać małej modyfikacji łowicy UKF, również która jest zbudowana na lampie elektronowej. Wszystko jest wykonalne.

0: A tak brzmiało Radio SK w Radiu Wilga. A więcej ciekawych informacji dotyczących naszego regionu i jego mieszkańców znajdziecie na leszno.sk.pl i na Facebooku SK Leszno News.
1: SK Leszno News.
0: To magazyn lokalny Radia SK Leszno. Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Zapraszamy. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził karę dla oprawcy z Gajków koło Głogowa. Mateusz J. przez kilka lat więził, gwałcił i znęcał się nad mieszkanką Leszna. Spędzi za to w więzieniu niedożywocie, a 25 lat. O zmianie wyroku mówi Agata Regulska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego do Spraw Karnych we Wrocławiu.
2: Sąd apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że karę pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności, zmienił na karę 25 lat pozbawienia wolności. Powodem tej zmiany było to, że sąd apelacyjny uznał, że kara, którą wymierzył sąd okręgowy, jest zbyt wysoka w realiach dowodów zebranych w sprawie. Przede wszystkim to, że okres znęcania nad pokrzywdzoną, jaki zarzucono oskarżonemu, nie był jednolitym okresem. Początkowo to znęcanie przyjmowało znacznie łagodniejsze formy niż na końcowym etapie. Oskarżony oczywiście wypełniał znamiona przestępstwa, ale nie było to na tyle drastyczne, by tak surową karę mu wymierzyć. Też wziął pod uwagę to, że oskarżony nigdy dotychczas nie był karany.
0: Wyrok jest prawomocny. Piekło kobiety trwało ponad 4 lata od lipca 2020 do sierpnia 2024 roku. 35-latek więził ją w zamykanej na kłódkę kamienno-ceglanej komórce na posesji swoich rodziców. W opinii biegłych Mateusz J. był poczytalny, ale stwierdzono u niego zaburzenia osobowości o charakterze psychopatycznym. Więcej o tej sprawie na leszno.sk.pl. 3 lata więzienia grożą 60-latkowi z gminy Osieczna. W środku nocy głośno słuchał muzyki w ogrodzie przy ognisku. Krótko potem został zatrzymany przez tych samych mundurowych, gdy po pijanemu kierował samochodem. O podwójnym spotkaniu 60-latka z funkcjonariuszami mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
3: Dzisiaj po północy dyżurny leszczyńskiej policji został powiadomiony o mieszkańców wsi w gminie Osieczna, głośno słuchającym muzyki w ogrodzie i palącym ognisko. Na miejsce pojechali policjanci i rzeczywiście zastali 60-letniego mieszkańca gminy Osieczna, który, jak oświadczył, świętował dzień wolny od pracy. Policjanci pomogli mężczyźnie zagasić ognisko, a także nakazali zachować spokój nocny. Po zakończonej interwencji policjanci, patrolując jeszcze okolice, napotkali pojazd, który zatrzymali do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedzi 60-latek, w którego domu chwilę wcześniej byli na interwencji. Kiedy policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy, okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W jego bagażniku samochodu znajdowały się duże ilości piwa. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.
0: Grozi mu do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata i wysokie kary pieniężne.
4: Uwaga kierowcy i użytkownicy hulajnóg w Lesznie. Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie nowe, wyższe stawki za odholowanie pojazdów. Projekt uchwały przygotowany przez Radę Miejską jasno pokazuje, że błędy w parkowaniu będą nas kosztować znacznie więcej. Największa dyscyplina może czekać fanów jednośladów. Jeśli zostawisz hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego w miejscu, które utrudnia ruch, jej usunięcie z drogi wyniesie 184 zł. Każda doba przechowania takiego sprzętu na parkingu strzeżonym to kolejne 36 zł. Co ważne, jeśli wrócisz do hulajnogi w ostatniej chwili, gdy na miejscu przybędzie już pojazd specjalistyczny, i tak zapłacisz za tak zwane odstąpienie od usunięcia. Sam dojazd służb to koszt 92 zł, a rozpoczęcie załadunku podnosi tę kwotę do 138 zł. Dla kierowców aut osobowych o masie do 3,5 tony stawki są jeszcze bardziej dotkliwe. Usunięcie takiego samochodu to wydatek rzędu 770 zł, a dobowa opłata za parking wyniesie 67 zł. W przypadku odstąpienia od holowania po przyjeździe lawety zapłacimy odpowiednio 385 zł za sam dojazd lub 577 zł, jeśli auto zdążono już załadować. Skąd te podwyżki? Urzędnicy tłumaczą decyzję koniecznością dostosowania lokalnego cennika do maksymalnych stawek określonych przez ministra finansów i gospodarki. Na wysokość stawek bezpośredni wpływ mają też rosnące koszty eksploatacji specjalistycznego sprzętu oraz czas pracy kierowców. Pamiętajmy, że opłaty te będą stanowić dochód miasta Leszna. Warto więc od nowego roku zwracać szczególną uwagę na to, gdzie zostawiamy swoje pojazdy, niezależnie od tego, czy mają 4 czy tylko 2 koła. A teraz o nieruchomościach. W czasach, gdy ceny mieszkań na prywatnym rynku potrafią przyprawić o zawrót głowy, 4 rodziny z Leszna otrzymały właśnie wyjątkową, życiową szansę na własne M. Rada Miejska oficjalnie zgodziła się na sprzedaż lokali komunalnych z gigantycznymi bonifikatami, które sięgają nawet 70% ich wartości. Chodzi o mieszkania położone w bardzo dobrych lokalizacjach przy ulicy Łaziebnej, Przemysłowej, Leszczyńskich oraz przy alejach Zygmunta Krasińskiego. Ich dotychczasowi najemcy będą mogli wykupić za ułamek rynkowej wyceny. Największy upust, czyli wspomniane 70%, przyznano dla lokalu przy ulicy Leszczyńskich. Mieszkanie to wyceniono na ponad 281 tysięcy złotych, ale najemca zapłaci za nie jedynie 84 tysiące. Oznacza to, że w jego kieszeni zostanie niemal 200 tysięcy złotych. Niewiele mniej zaoszczędzą nowi właściciele dużego, bo aż 88-metrowego mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Przy bonifikacie na poziomie ponad 61% zamiast 340 tysięcy złotych, cena zakupu spadnie do 130 tysięcy. To czysty zysk dla domowego budżetu przekraczający 209 tysięcy złotych. Skąd biorą się tak duże zniżki? To nie przypadek czy uznaniowość urzędników. Wysokość bonifikaty wynika ze specjalnego wzoru, który bierze pod uwagę wiek budynku, dochody rodziny oraz to, jak długo lokatorzy wynajmowali dane mieszkanie. Przykładowo za każdy rok najmu naliczany jest dodatkowy upust w wysokości 0,5%. Aby te ogromne rabaty weszły w życie, konieczna była formalna zgoda radnych miejskich. Po ich decyzji dokumenty trafią teraz do prezydenta miasta, który ostatecznie sfinalizuje te wyjątkowe transakcje.
0: Znamy datę Leszczyńskiej Nocy Balonowej 2027. Zakończy balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, którego Leszno będzie w przyszłym roku gospodarzem. W piątek i w sobotę 27 i 28 sierpnia 2027 roku Leszno zamieni się w najbardziej kolorowe miejsce w Polsce. Leszczyńska Noc Balonowa na stałe wpisała się w kalendarz najpopularniejszych lotniczych imprez plenerowych w kraju, przyciągając co roku tysiące widzów. Wielka balonowa fiesta rozpocznie się na kilka dni przed oficjalnym weekendem pokazów. W dniach 23 i 28 sierpnia przyszłego roku Leszno będzie gospodarzem 7 balonowych Mistrzostw Świata Juniorów. Do walki o prestiżowy tytuł staną najlepsi młodzi piloci balonowi z całego świata. Kulminacja lotniczych emocji nastąpi w piątek i w sobotę 27 i 28 sierpnia na terenie lotniska imienia Adeli Dankowskiej w Lesznie. Organizatorzy szykują sprawdzony, niezwykle dynamiczny program podzielony na bloki. Mamy wiele pomysłów i usprawnień po tegorocznej edycji. Ponownie spotkamy się w 2 wieczory na wielkich nocnych pokazach. Mamy już zarysy gości pokazów lotniczych i dosłownie od poniedziałku po imprezie pracujemy nad Leszczyńską Nocą Balonową 2027. Rodzi się nowa tradycja. Wakacje zaczynamy od Antidotum Airshow Leszno, a kończymy je Leszczyńską Nocą Balonową. Bądźcie z nami 27 i 28 sierpnia na lotnisko Leszno. Do zobaczenia, czytamy w poście w mediach społecznościowych Leszczyńskiej Nocy Balonowej. Przy sprzyjającej pogodzie gigantyczne kolorowe czasze balonów będzie można podziwiać nad miastem i nad okolicznymi gminami przez kilka dni z rzędu. Głównym punktem programu będą nocne pokazy naszpikowane pirotechniką i muzyką i znając organizatorów, także niespodziankami. W tym roku była to kolorowa grafika stworzona przez 400 dronów. Największe emocje z pewnością wywoływać będzie żarzenie balonów. Niezwykle precyzyjnie wyreżyserowane widowisko, w którym piloci w rytm muzyki synchronicznie rozpalają palniki, zamieniając potężne balony w gigantyczne, świecące lampiony. Leszczyńska Noc Balonowa tradycyjnie zakończy wakacyjne imprezy plenerowe w Lesznie. Rozpocznie Antidotum Airshow Leszno w dniach 25 i 26 czerwca przyszłego roku, który od lat ściąga do miasta tysiące amatorów lotniczych podniebnych pokazów i akrobacji. Tam też oglądać będzie można balony na ogrzane powietrze.
4: To będzie święto organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Od 20 do 26 września w Lesznie odbywać się będzie festiwal FIKA. Co to takiego? O tym prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
5: Od wielu już lat wrzesień to był ten miesiąc, w którym w sposób szczególny prezentowały się organizacje pozarządowe. Do ubiegłego roku funkcjonowaliśmy w ramach takiego tygodniowego festiwalu Aktywne Obywatelskie Leszno. Natomiast w tym roku postanowiliśmy zrobić taki rebranding tego, co było do tej pory, ale też z takimi elementami, które nie występowały wcześniej. Stąd już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Państwa na FIKĘ, na nasz nowy produkt aktywności mieszkańców związanych nie tylko z samymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ale również tym wszystkim, co w ramach tego tygodnia dzieje się, w ramach dni, które obchodzimy w Polsce, czy nawet na całym świecie. Myślę, że o szczegółach, o tym, skąd wzięła się ta nazwa, najlepiej opowiedzą pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, którym teraz oddaję głos.
4: Kinga Czarnecka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Lesznie.
6: To będzie festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Nazwa może się kojarzyć od fikania, czyli też sobie będziemy fikać na jednym z wydarzeń, które będzie miało miejsce w ramach tego tygodnia, ale też wywodzi się z kultury szwedzkiej, czyli spędzania czasu, nawiązywania relacji. W Szwecji to jest głównie przy kawie, przy cynamonce. My rozszerzamy tą formułę, chcemy spotykać się z naszymi mieszkańcami, razem z zaangażowanymi organizacjami i uczyć nowych tego zaangażowania. Chcemy zaprosić też młodzież, żeby właśnie zaczęła też aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Tydzień będzie bardzo bogaty w wydarzenia, nawet troszeczkę więcej niż tydzień, ale jeśli chodzi o ten codziennie będzie jakieś wydarzenie. Zaczynamy bardzo dużym wydarzeniem, czyli wielkim festynem aktywności. Tutaj Kasia może opowiedzieć, bo co roku uczestniczyła w targach, właśnie tak zwanych targach organizacji pozarządowych. Będzie piknik rodzinny i wiele atrakcji. Między innymi też w tym roku szczególnie rozbudujemy strefę zdrowia. Wrzesień jest miesiącem profilaktyki, więc chcemy też tutaj zaproponować mieszkańcom możliwość przebadania w różnych aspektach. A więcej na temat też pikniku opowie Kasia.
7: Tak jak wcześniej zostało wspomniane. Zaczynamy generalnie cały festiwal wielkim festynem aktywności i tutaj możemy spodziewać się przede wszystkim różnych stref. Jest to tak, jak wcześniej wspomniała Kinga, po prostu strefa zdrowia, która jest najbardziej, że tak powiem, tutaj będziemy ją promować, bo chcemy, żeby mieszkańcy skorzystali jak najbardziej z takich profilaktycznych badań. Będzie oczywiście strefa dla dzieci, każdy znajdzie coś dla siebie, będą dmuchańce. Przede wszystkim nasze kochane organizacje pozarządowe z Leszna, które będą się wystawiać i również zaangażowane społecznie firmy, także to będzie na Alei Gwiazd Żużla od 11 do 15 w niedzielę 20 września. Kolejną rzeczą są sąsiedzi, które odbędą się we wtorek.
6: Tak, chcemy, to jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju, ale nie chcemy tak sztampowo, apelowo obchodzić tego dnia. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, bo w mieście Lesznie mieszkają nie tylko my Polacy, ale również osoby innych narodowości, więc przy współudziale tutaj bardzo się zaangażuje CAT, czyli Centrum Aktywności Twórczej, z ich wolontariuszami, ludźmi z innych krajów, którzy mieszkają w Lesznie i też chcą stworzyć razem z nami tą społeczność i działać na rzecz miasta Leszna. Będzie teatrzyk dla dzieci, będą różne aktywności właśnie bardziej skierowane, takie rodzinne i dla dzieciaków. Odbędzie się to na rynku. 22 września jest dzień, Europejski Dzień Bez Samochodu. Pan prezydent wyruszy z ochotnikami na rajd rowerowy. Z uwagi na to, że właśnie dzień bez samochodu, chcemy zachęcić mieszkańców, żeby wsiedli na rowery, żeby też skorzystali z komunikacji miejskiej, bo pan prezydent podjął decyzję o tym, że w tym dniu komunikacja miejska będzie bezpłatna dla mieszkańców.
0: Ruszyła trzecia edycja z Orlika na stadion. To największy młodzieżowy turniej piłkarski w naszym kraju. Startują w nim drużyny także z naszego regionu, m.in. z Gostynia, Góry, Kościana i Wschowy. Do wygrania m.in. obóz szkoleniowy w legendarnej zagranicznej akademii. O rekordowej edycji turnieju mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
8: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn. Też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
0: Turniej z Orlika na stadion odbywa się w ramach programu Aktywna Szkoła. Potrwa przez całą jesień i podzielony jest na etapy. Wrzesień to turnieje lokalne, październik finały regionalne i makroregionalne, które wyłonią najlepszych z najlepszych w 16 województwach.
9: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie z tego się cieszymy, że praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
0: Wielki finał ogólnopolski odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Stawka jest ogromna od gry na stadionie Euro 2012 po tygodniowy obóz szkoleniowy w legendarnej Akademii FC Porto. Patronat medialny nad turniejem objęło Radio SK. Drużynom życzymy powodzenia.
1: SK Leszno News.
0: W Radiu SK Leszno magazyn lokalny zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Na 20 tysięcy złotych oszacowano straty po pożarze w Dłużynie w gminie Włoszakowice. Ogień powstał dziś przed południem w jednej z przyczep kempingowych na prywatnej posesji, w której przebywał właściciel. Doszło do wybuchu dwóch butli z gazem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Spaleniu i uszkodzeniu uległy dwie przyczepy kempingowe oraz urządzenia, narzędzia i silniki znajdujące się w ich bliskiej odległości. Jako prawdopodobną przyczynę pożaru strażacy wskazali nieprawidłową eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych. Gospodarz z Betkowa, niedaleko Kościana, liczy straty po pożarze. Stracił cenny rolniczy sprzęt, mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
10: 1 września w godzinie 15.18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Betkowo, gmina Czempiń, ma miejsce pożar budynków gospodarczych. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce, przeprowadzonym rozpoznaniu, stwierdzono, że pożarem objęte są maszyny rolnicze znajdujące się pod wiatą, budynkiem gospodarczym. Strażacy natychmiast podali prądy wody w natarciu na palący się sprzęt oraz w obronie zagrożonych kolejnych maszyn oraz budynków. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się szybko opanować płomienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne maszyny. Niemniej spaleniu uległy m.in. dwa ciągniki rolnicze, lodowarka. Spaleniu również uległ samochód osobowy.
0: Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia m.in. na kombajn i inne maszyny rolnicze oraz pozostałą część budynków. W działaniach udział wzięło 8 zastępów Straży Pożarnej, 4 z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz jednostki OSP ze Słonina, Czempinia, Racotu i Gryżyny. Policja w Górze czeka na wyniki badań krwi. 54-latka będą miały wpływ na postawione mu zarzuty. Mężczyzna kierował Mitsubishi i w Jastrzębie i przekroczył prędkość. To był początek jego kłopotów, mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
11: Górowscy policjanci z drogówki podczas pracy na radarowym mierniku prędkości w miejscowości Jastrzębie zatrzymali kierującego osobowym Mitsubishi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się szybko okazało, wykroczenie było jedynie początkiem poważniejszych problemów kierowcy. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 54-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd. Mimo obowiązującego zakazu zdecydował się wsiąść za kierownicę, czym popełnił przestępstwo. Czujność funkcjonariuszy nie zawiodła. Zachowanie kierującego wzbudziło ich podejrzenia. Wykonany test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. Mieszkaniec gminy Góra został zatrzymany, a następnie pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych, które będą kluczowe dla przedstawienia zarzutów.
0: Z rynku w Lesznie wystartował 7 rajd na Wschowę. To od kilku lat nieodłączny element obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lesznie i we Wschowie. Organizowany jest na pamiątkę wojskowego manewru z 1939 roku.
12: Dowódca garnizonu Leszny, podpułkownik Piotr Plewa. Realizujemy marsz na Wschowę. Jest to kontynuacja w ramach rocznicy 87. wypadu żołnierzy z garnizonu Leszno na Wschowę, wtedy tereny niemieckie. cyklicznie co roku kontynuujemy tą tradycję. 87 lat temu 300 żołnierzy z garnizonu Leszno pod dowództwem kapitana Edmunda Lesisza zrealizowało manewr, który tak de facto nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy. Jesteśmy spadkobiercami tej tradycji.
0: I też 300 żołnierzy dziś pomaszeruje?
12: Około 300 ze względu na różnego typu zadania poza garnizonem jest wybrana siła żołnierzy do tego zadania.
0: Rozumiem, maszerujecie, no dzisiaj pogoda sprzyjająca, ale bez względu na warunki do tej pory to się odbywało. No
12: oczywiście, tak, jesteśmy przygotowani na wszystkie warunki atmosferyczne. Będziemy maszerować wzdłuż dwunastki, oczywiście odcinkami, bo ze względu na bezpieczeństwo dla żołnierzy będzie to podzielone na odcinki. Ostatni etap będzie z Dębowej Łęki do Wschowy, pieszo.
13: Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie.
0: Pomysłodawca tego wydarzenia.
13: Pomysłodawca wraz z podpułkownikiem Danielem Katarzyńskim. To wydarzenie zorganizowało się po raz pierwszy w 2020 roku. Wtedy jeszcze byłem dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej, a dziś organizujemy to wydarzenie już w oparciu o nasze Stowarzyszenie Leszczyńskiego Sokoła i partnerów, władze miasta Leszna, władze starostwa wschowskiego i innych partnerów.
0: Skąd pomysł, by coś takiego zrobić? No, gdyby nie wybuch wojny, to by tego wydarzenia nie było, ale co skłoniło do tego?
13: Przede wszystkim filozofia naszej organizacji. My jesteśmy organizacją, która stawia na zwycięstwa i tutaj jesteśmy zdania, że lepsze są małe zwycięstwa niż wielkie porażki. I w morzu tej klęski, którą była kampania wrześniowa, to wydarzenie, ten rajd na Wschowę, no może uchodzić jako wzorcowo przeprowadzona akcja, która pokazała, że polski żołnierz może być dobrze dowodzony i może tę akcję wykonać prawidłowo, wykonać akcję przede wszystkim na terenie wroga ówczesnej III Rzeszy.
0: Oprócz tego takiego wymiaru upamiętniającego, historycznego, no to też trochę sportowy, bo tu kondycje, no żołnierze nie wątpię, że mają, ale jednak jest okazja, żeby znowu trochę poćwiczyć.
13: Żołnierze, ale to też tutaj bądźmy uczciwi, że oni zgodnie z historią i tradycją, z tym, co miało miejsce przed wojną, na ówczesną granicę polsko-niemiecką dołożeni są autobusami, bo te autobusy wtedy również jeździły i tam w okolicach Dębowej Łęki dopiero pokonują tę trasę do Wschowy pieszo, gdzie są zresztą witani przez miejscowe władze. Także jest to rzeczywiście połączenie sportu, wysiłku fizycznego, no ale tu oczywiście też nie brakuje tego elementu dla mieszkańców, czyli pikniku wojskowego, który ma miejsce już o godzinie 15. Tam również będzie można skosztować wojskowej grochówki.
0: Start rajdu zobaczycie na leszno.sk.pl. Kradzież nie popłaca, przekonał się o tym 25-latek, który stanął przed sądem. Młody mężczyzna odpowiadał za kradzież kasku motocyklowego. O przestępstwie i cenie, jaką za to zapłacił, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
14: Policjanci z zespołu do spraw wykroczeń Gostyńskiej Komendy Policji zostali powiadomieni o kradzieży kasku motocyklowego, który właściciel pozostawił na swoim motocyklu zaparkowanym przy ulicy Lipowej w Gostyniu. Mężczyzna przyjechał na odbywającą się w mieście imprezę. Po powrocie zauważył brak kasku. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na 200 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli zapis z monitoringu znajdującego się w rejonie parkingu. Nagranie okazało się istotnym materiałem w prowadzonych czynnościach. Zarejestrowano na nim mężczyznę, który podchodzi do zaparkowanych motocykli, zabiera kask pozostawiony na jednym z nich, a następnie oddala się z miejsca. Analiza nagrania oraz dalsze czynności policjantów pozwoliły ustalić tożsamość sprawcy. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży o wartości 200 zł. Przyznał się do jego popełnienia. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Gostyniu. Zapadł już prawomocny wyrok. Sąd wymierzył sprawcy karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz zobowiązał go do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę równowartości skradzionego mienia.
4: W Lesznie na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury trwają intensywne badania archeologiczne. Podczas prac rozbiórkowych i ziemnych archeolodzy odsłonili solidne ceglane fundamenty dawnego kościoła. Świątynia ta zniknęła z krajobrazu miasta pod koniec XVIII wieku, mówi Maciej Urban, miejski konserwator zabytków.
15: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określony czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach obiekt, odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. i znajdował się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
16: Kiedy powstał ten kościół?
15: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody brzesko-kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, no, można powiedzieć, że przeważnie tylko byli inowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią ufundowany.
4: Miasto było w tamtym okresie prężnym ośrodkiem protestanckim i bezpiecznym azylem dla innowierców, głównie luteranów oraz braci czeskich. Gdy po rosyjskim najeździe kościół ostatecznie obrócił się w ruinę, odzyskane cegły posłużyły mieszkańcom między innymi do łatania sąsiedniego szpitala. Teraz, po ponad 200 latach, te historyczne relikty mogą stać się nową wizytówką miasta.
15: Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce, tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać, a można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów czy też przyziemia tego kościoła.
4: Wszelkie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu wykopalisk bądź stałym wyeksponowaniu fundamentów będą podejmowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Jak na razie prowadzone badania archeologiczne nie wpływają na opóźnienie trwającej inwestycji budowlanej. To jedyna taka retorta na zachód od Wisły. W Nadleśnictwie w Uszakowice wypalają w niej węgiel drzewny. Na początku października, podczas Dnia Smolarza, znów rozpalą ogromny piec. 19-wieczną retortę przypadkowo odkryli leśnicy w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z Nadleśnictwa w Uszakowice.
17: To są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
16: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
17: Ale po prostu jest układany, tutaj w naszym przypadku naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna, jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie, jest podkładany ogień. Po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
16: Długo ta procedura trwa?
17: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
16: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
17: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill. Narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
16: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
17: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
16: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
17: Znaczy my mamy, na pewno tym było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
16: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
17: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
16: I się nie udało.
17: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
4: Odpalenie retorty to niezwykłe widowisko. Będzie można je zobaczyć z bliska podczas Dnia Smolarza. Nadleśnictwo w Uszakowice zaprasza na nie 5 października.
0: Takiej miłej kolekcji może pozazdrościć jej nie jedno dziecko. Pani Beata z Leszna kolekcjonuje misie małe i duże, mniej lub bardziej pluszowe.
18: Misiów mam 117, no i tak planowałam zatrzymać się na setce, ale się nie udało. Mówię, patrzą tymi oczkami, no i trudno zostawić, gdziekolwiek się je widzi. No i ktokolwiek chce, żebym przygarnęła, no to na tym niestety polega to, że człowiek nie potrafi odmówić i lądują u mnie.
0: Takie przytulisko też trochę pani prowadzi.
18: Przytulisko. No i kiedyś ktoś mówił, że mam wystawić te swoje misie.
0: Kiedy się zaczęło to kolekcjonowanie? W dzieciństwie czy później przyszło?
18: Tak, od 30 lat zbieram. Pierwsze to są moje misie moich synów. Później doszedł misiu mojego męża, misie koleżanek. No i tak to się zaczęło.
0: Ten najstarszy misiu?
18: Około 50 lat, 40 lat misiu. A reszty nie znam niestety pochodzenia ani daty.
0: Kolekcja misiów jedna z wielu, tak?
18: Tak, jedna z wielu. Zbieram właśnie opakowania po czekoladach, stare puszki, stare dyplomy i jakieś różne takie ważne dokumenty, stare kuferki, widokówki z całego świata i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mąż się śmieje, że będzie musiał wypożyczyć taki duży hangar, żeby to wszystko tam gromadzić.
0: Po więcej ciekawych informacji z Leszna i z regionu zapraszam Was na leszno.sk.pl i na Facebooka SK Leszno News.
1: SK Leszno News.
0: Joanna Nachaliasz, zapraszam na magazyn lokalny. Plac Powstańców w Lesznie czeka kolejna zmiana. Z centralnej części placu za synagogą usunięty zostanie asfalt, a miejsca parkingowe przeniesione będą na pobliską Marcinkowskiego. To będą już ostatnie zmiany w tej części miasta. Opowiada o nich Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni i estetyzacji miasta.
19: Jesteśmy już po opracowaniu dokumentacji, po złożeniu wniosku o dofinansowanie na działania i w przededniu otrzymania informacji, czy to dofinansowanie zostało nam przyznane. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej w przyszłym roku będą dokonywane już zmiany w gruncie. Czyli rośliny z donic znikną donice, zniknie jeszcze ten na zielono pomalowany asfalt, który został na Placu Powstańców, a przestrzeń zostanie zorganizowana zgodnie z projektem, który był również konsultowany z mieszkańcami.
20: To jest to miejsce tuż za synagogą, czyli ten plac, który na co dzień służy jako parking, a od święta jest miejscem różnego rodzaju imprez, tak?
19: Tak, to co teraz powiedziałam dotyczy głównie tego placu za synagogą, obecnie funkcjonującego jako parking miejski, natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to plac miejski. Natomiast zmiany były trochę szerzej prowadzone, bo jeszcze u zbiegu ulicy Wałowej, Więziennej i Tylnej, gdzie w ubiegłym roku robiliśmy odbetonowania i powstały już rabaty retencyjne w gruncie, została tam jeszcze jedna przestrzeń pomalowana na zielono, wyasfaltowana, wybetonowana i tą chcielibyśmy również w tym roku jeszcze odbetonować, tak żeby dopełnić już zagospodarowanie tej przestrzeni, ale to już nie jest stricte na Placu Powstańców, tylko zaraz za Placem Powstańców u zbiegu właśnie tych trzech ulic, Wałowej, Więziennej i Tylnej.
20: Wrócę jeszcze do Placu Powstańców, czyli tu, gdzie jest parking, gdzie jest asfalt, rozumiem, że on zostanie ściągnięty.
19: Asfalt będzie zdjęty w centralnej części placu, bo szanujemy układ drogowy, który jest, zapewniając dojazd mieszkańcom do ich posesji, a także konieczność zapewnienia drogi przeciwpożarowej czy dla służb. Także na części drogowej, która przebiega przy placu, będzie asfalt, natomiast na samym placu robimy nawierzchnię z kostki granitowej, która będzie miejscami rozszczelniona. Wprowadzamy rabaty retencyjne. Po obrzeżu będą miejsca postojowe, także z samego placu nie znikają wszystkie miejsca postojowe. Zostaje spora część. Na oddzieleniu tego układu komunikacyjnego od części głównej placu, takiej kreacyjnej, reprezentacyjnej, będzie rabata retencyjna, a na samym placu jeszcze też robimy dosadzenia drzew.
20: Drzewa nie będą w donicy, ale bezpośrednio w gruncie rosły, tak? Jakie to będą drzewa? Pewnie nic dużego, co się rozrośnie właśnie jak dąb Bolek na placu Metziga.
19: Nie, nie będą to duże drzewa. Znaleźliśmy miejsce w gruncie pomiędzy gęsto utkaną siecią podziemną. Zależało nam na tym, żeby drzewa rosły w gruncie, bo one dużo lepiej rosną. Mają gdzieś tam wtedy dostęp już do tych wód gruntowych z czasem. Wiadomo, że te pierwsze lata będą dla nich trudne i musimy się postarać o utrzymanie tych nasadzeń. Będą wymagały też większej pielęgnacji. Natomiast udało nam się takie miejsca znaleźć wzdłuż północnej pierzei placu i południowej będą wykonane nasadzenia drzew.
2: To o jakiej liczbie drzew mówimy?
19: Niestety tylko kilku sztuk. Nie A będzie jakie? To duża ilość. To lipa drobnolistna Greenspire, czyli w odmianie mniejszej, rosnącej po liście. Stuszkowato z czasem. I klon też w mniejszej odmianie, tak żeby pomieścić się w szerokości pasa drogowego i nie kolidowały potem z samochodami, pieszymi i innymi rzeczami.
20: Jak znikną te miejsca parkingowe, to gdzie będą dołożone w zastępstwie?
19: Mówimy, że nie znikają, tylko że je przenosimy, relokujemy w najbliższe otoczenie, bo na ulicy Marcinkowskiego od początku było to komunikowane i zakładane po uzgodnieniu z zarządcą drogi, że jest tam technicznie możliwość wykonania, wprowadzenia malowania na tej szerokiej jezdni i wprowadzenia równoległych miejsc postojowych.
20: Czyli mieszkańcy nie powinni być zaskoczeni tymi zmianami, bo one były wielokrotnie też i konsultowane, i omawiane.
19: Od samego początku mówiliśmy o tym, że chcemy przywrócić funkcję placu miejskiego na Placu Powstańców, a co się z tym wiąże, to jest przeniesienie części miejsc postojowych w inne, najbliższe otoczenie, tak żeby mieszkańcy nie stracili możliwości zaparkowania samochodu najbliżej, jak to tylko możliwe, swojego miejsca zamieszkania.
20: Po tych pracach to już będą ostatnie zmiany na Placu Powstańców, czy jeszcze coś jest w planach?
19: Na Placu Powstańców to już będzie wszystko. Od procesu

0: czyli ulicą Wałową, Więzienną i Tylną.
1: Kiedy będzie wiadomo, czy miasto dostanie na to pieniądze? Bo rozumiem, że jak nie dostanie na przykład, to te plany będą musiały poczekać, tak? Na kolejne jakieś finansowania, czy też mimo wszystko wtedy ze środków własnych?
0: Będziemy musieli poczekać, myślę, na dofinansowanie. Wniosek był składany już jakiś czas temu. Były też dosyłane już uzupełnienia. Liczymy na to, że do końca tego roku będziemy wiedzieć, czy otrzymaliśmy dofinansowanie i wtedy w przyszłym roku moglibyśmy z działaniami ruszyć.
1: Jakaś duża kwota na realizację tych przemian?
0: Koszt wykonania zgodnie z dokumentacją, która była opracowana, to jest około 2 miliony 400 zł. Natomiast wysokość dofinansowania, one niestety w różnych programach są różne. Czasami to jest 80%, czasami to jest 75%. W tym programie, w którym składaliśmy, to dofinansowanie było ciut niższe.
2: Wizualizację nowego Placu Powstańców zobaczycie na leszno.sk.pl. Duży radar stacjonarny do dużego Fiata i na szosę rydzyńską. Leszczyńscy policjanci wspominają kontrole drogowe sprzed pół wieku. Zmieniły się radiowozy, samochody kierowców, ale tłumaczenia tych z ciężką nogą są nadal takie same. Jak kiedyś suszyli policjanci, mówi młodszy inspektor Paweł Prałat, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Miłośnik historii i Leszna, autor facebookowego profilu Leszno w czasach minionych.
3: Jest to też gdzieś na wielu filmach z tamtego okresu pokazane, była to prawdziwa operacja ustawienia wręcz małego posterunku, bo stelaże na trójnogach ustawiane. To zajmowało dużo czasu, ale można sobie też wyobrazić sytuację, kiedy taki radarowy miernik prędkości, który prezentowaliśmy niedawno na naszej stronie, co musieli milicjanci czy policjanci zrobić, kiedy pojazd nie zatrzymał się do kontroli i trzeba było podjąć pościg. To zanim urządzenie zostało schowane do bagażnika, to minęło zazwyczaj tyle czasu, że dogonienie kogoś, kto z dużą prędkością przemknął koło radiowozu, w zasadzie było już mało realne i możemy się tylko domyślać, że policjanci, czy milicjanci, może mówić, bo zdjęcie akurat przedstawia milicjantów, w takiej sytuacji mogli po prostu nie podejmować tego pościgu, i odpuszczać go, tak mówiąc kolokwialnie, wiedząc, że nie ma on większego sensu.
1: To zdjęcie to jest właśnie z tej naszej trasy rydzyńskiej, popularnej wtedy wśród, nazwijmy to, ówczesnych piratów drogowych i dzisiaj też popularna trasa szybkiego ruchu.
3: Wiem, że nawet jest obecnie gdzieś się pojawiło w przestrzeni medialnej, że jest tam niebezpiecznie, że można tam ustawić odcinkowy pomiar prędkości. To też jest narzędzie dzisiaj do walki z osobami przekraczającymi tą prędkość. To jest historia Leszna, ta trasa, historia naszego regionu i pod względem tego, że sam pamiętam, kiedy wielu kolegów, kupując jeszcze na początku lat 90. sobie jakiś samochód, to jedziemy na Rydzyńską sprawdzić, gdzie tam ta strzałeczka prędkościomierza potrafi dojść. Innych dróg takich w naszym regionie nie było. I wtedy te przechwałki, ile tam można jechać, były dość powszechne. Dzisiaj wiadomo, kiedy mamy autostrady, drogi szybkiego ruchu, ta droga już jest mniej legendarna i też na pewno dużo bezpieczniejsza od momentu, kiedy te pasy ruchu zostały rozdzielone.
1: Jakie wtedy były tam maksymalne dozwolone prędkości i jakie są dzisiaj, przypomnijmy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział?
3: Powiem szczerze, nie zajmuję się tak nominalnie przepisami ruchu drogowego, więc nie chciałbym mówić, czy się tam dzisiaj 90 jest, bo jest to droga poza terenem, obszarem zabudowanym. Natomiast pisząc gdzieś ten post, sam się zainteresowałem jednym z pytań internautów na temat dozwolonych tych prędkości i ze zdziwieniem stwierdziłem, gdzieś się doszukując tych informacji, ponieważ wcześniej ich nie znałem, że tak naprawdę do początku lat 70. w zasadzie w Polsce jakieś takie ograniczenia nie istniały. Istniały, jeżeli chodziło o pojazdy ciężarowe, natomiast pojazdy osobowe nie miały takich prędkości i pierwsze takie ograniczenia pojawiły się w roku 73. One w latach 70. oscylowały pomiędzy 100 na godzinę, 80 na godzinę, natomiast w 79. roku zostały określone, jeżeli chodzi o obszar niezabudowany, na 90 km na godzinę i tak naprawdę od tego 79. roku jest to w Polsce utrzymane, że na tych drogach zwykłych, poza obszarem zabudowanym, wiadomo, że wówczas nikt nie zajmował się prędkościami na autostradach, bo ich było bardzo niewiele i wówczas na autostradach były te same prędkości, po prostu poza terenem zabudowanym. Tak? Natomiast jest to dla mnie, powiem szczerze, też taka ciekawostka, której się dowiedziałem, że to dopiero od lat 70. w Polsce. Myślę, że to też wynikało z tego, że był to okres, kiedy pojawiło się dużo więcej pojazdów. Wiadomo, że motoryzacja w latach 70. w Polsce przeżyła też pewien taki bardzo gwałtowny rozwój i pewnie wówczas, dbając o bezpieczeństwo, no, władze postanowiły w jakiś sposób to uregulować.
1: Alkoholu nie tolerowano pewnie nigdy za kółkiem. To też jest swego rodzaju postęp, tak, jeśli chodzi o badanie stanu trzeźwości kierowców.
3: Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, odnalazłem probierz trzeźwości, który był powszechnie używany w okresie medycyjnym. Gdzieś tam popularnie tak zwany balonik, bo tak ludzie sobie to zapamiętali, że używając tego probierza w postaci szklanej rureczki na końcu zakładany był balonik, który miał świadczyć o tym, że osoba badana dmucha po prostu w tą rurkę. Gdzieś w takim potocznym rozumieniu ludzie używają, że ten balonik się barwił. Często gdzieś tam w kabaretach jest to gdzieś wykorzystywane. Oczywiście nie barwił się balonik, barwiła się substancja znajdująca się w szklanej rureczce, ale podlegało to ocenie przez kontrolującego, który zaznaczał na specjalnym protokole, w jaki sposób doszło do zabarwienia. Czyli było tak naprawdę robione to wszystko na zaufanie funkcjonariusza. Dzisiaj

0: 100 na godzinę, tak wskazał miernik. Ja to poświadczam jako policjant. Miernik zabarwił się na taki kolor, ja to poświadczam jako funkcjonariusz. Na pewno z punktu widzenia obywatela mogło to budzić jakieś kontrowersje, natomiast taka była historia, takie były fakty.
1: Zmienił się sprzęt, czy tłumaczenia kierowców jakoś się zmieniły, czy to jest dalej, panie władzo, albo do pracy, albo to z wczoraj?
0: Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że to się nie zmieniło. No, jesteśmy narodem, który uwielbia się tłumaczyć. Znajdujemy zawsze 100 powodów, dlaczego akurat nam przydarzyło się przekroczyć prędkość, czy popełnić jakieś wykroczenie. Oczywiście te nasze podejście jest, wiadomo, zupełnie inne, diametralnie inne, kiedy patrząc z boku przyglądamy się osobom popełniającym wykroczenia. Wówczas tej litości nie mamy i chcielibyśmy, żeby policja działała jak najbardziej surowo, karała piratów drogowych. Natomiast kiedy to nam się przytrafi mieć ciężką nogę, no to oczekiwalibyśmy oczywiście tego łagodnego podejścia i zrozumienia, że nam to się przydarzyło tylko jeden raz i na pewno piratami drogowymi nie jesteśmy. Ale myślę, że jako naród po prostu jesteśmy w tym wyspecjalizowani i tutaj każdy obywatel ma swoje podejście, chociaż też oczywiście zdarzają się ludzie, którzy bardzo fajnie podchodzą do tego i przyjmują, że skoro zdarzyło się popełnić to wykroczenie, to jak najbardziej zasługują na mandat i w ten sposób to patrzą.
2: Biorą na kartę,
0: tak jest.
1: A skoro o samochodach mowa, myślisz o prawku, a nie masz pieniędzy na kurs? Weź udział w konkursie powiatu leszczyńskiego. Zasady znasz, prawko masz. Do wygrania całkowite lub częściowe dofinansowanie kursu prawa jazdy kategorii B. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września. Szczegóły na temat konkursu znajdziecie na stronie internetowej powiatu leszczyńskiego. Jego finał odbędzie się 28 listopada w leszczyńskim Wordzie. I na koniec jeszcze ważny komunikat. Będzie słychać huk i widać dym. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej szykuje się do ćwiczeń. Prowadzone będą w dniach od 19 do 24 września w okolicach Leszna, Włoszakowic, Krzyżowca i Krobi. Wojsko prosi mieszkańców o ostrożność i o nieudostępnianie w mediach społecznościowych filmów czy zdjęć z ćwiczeń oraz z przemieszczania się żołnierzy i sprzętu wojskowego, jak również o nieudostępnianie lokalizacji wojsk.
3: Radio SK. Radio SK.

0: Jeska Leszno.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce. Co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.